worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nic.

0: klubu wącha. One szypaczą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

wiesz, on by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Maciej Szupiluk, bialski poeta, przewodniczący klubu literackiego Maksyma, wydał swoją solową płytę zatytułowaną Maszyny patrzą na opuszczony świat. Z muzykiem rozmawiał Arek Michlewicz.
2: Szupiluk Maciej, jako artysta teraz wydaje solową płytę pod moim pseudonimem Zdzieciniały Pajac.
3: Solową płytę czy singiel?
2: Solową płytę, ponieważ 16 lat temu, jak nagrywałem płyty z moimi zespołami, na początku ze Środem od 2000 roku, później z Back to Reality, trzy albumy wydałem. No to 2009 wydałem pierwszą płytę solową, to była taka epka, parę utworów, nawet są teraz na YouTubie, rok temu wrzuciłem, bo też wcześniej na MySpace było od początku tak naprawdę, teraz praktycznie nikt o tym nie pamiętam, że MySpace był, tak, początki internetu. I teraz po 16 latach jest ten solowy album Longplay, bo to jest 10 utworów, myślę, że będzie czego słuchać.
3: No to chyba z łatwością przyszły ci teksty, bo z tego co wiem, jesteś członkiem klubu literackiego Maksyma.
2: Nawet prezesem jestem.
3: Nawet prezesem, więc piszesz poezję. Rozumiem, że wszystkie teksty są twoje, nie wspomagałeś się nikim.
2: Tak, oczywiście teksty są moje. Teksty były tak trochę podobnie napisane jak książka Fotopoezja o Podlasiu, że pierwsze zapisy głównie, tak naprawdę. To i też z drugiej strony przygotowanie do pisania tych tekstów, parę miesięcy myślałem nad tym mniej więcej o koncepcji albumu, a później jak już dostałem, wcześniej parę lat temu dostałem taki obraz Piotra Kowieckiego i chciałem go gdzieś użyć, w sensie, że on jakoś tam był w komputerze i to jest piękny obraz Piotra Kowieckiego, taki można postapokaliptyczny, bo taka też płyta w takim klimacie i on jest teraz właśnie na okładce tej płyty, a płyta będzie się nazywać Maszyny patrzą na opuszczony świat.
3: A skąd ten nagły comeback do tej muzyki?
2: Jakby wiele czynników miało na to wpływ. Z jednej strony w 2018 Back to Reality wydało płytę Starcie z Niedźwiedziem, ostatnią swoją płytę, ponieważ wtedy zespół zawiesił działalność, jeden kolega wyjechał na stałe, można powiedzieć, do Wielkiej Brytanii, nasz perkusista Anselm. Z drugiej strony przez ten okres pandemii nie tylko, to słuchałem bardzo dużo muzyki, z jednej strony też bardzo dużo razy oglądałem film Leto Kiriła Srebrennikowa o Wiktorze Koju z zespołu Kino, tak, historia zespołu Kino, który w Związku Radzieckim, można powiedzieć, antysystemową muzykę tworzył i to nie było łatwe, nie? A ta metafora, czyli to, że zespół rockowy gra z bardzo zaangażowanymi tekstami, a publiczność, bo władza nie pozwala, może tylko siedzieć, metafora ogólnie świata, tak? Że w pewnym momencie możemy siedzieć tak naprawdę, bo jeżeli władza nie pozwoli, to nie będziemy mogli pewnych rzeczy robić tak naprawdę, czy nawet to społeczne zaangażowanie. Wiele czynników zależy, ile mamy z przestrzeni wolności. To kiedyś Deserter śpiewał, wolność zaczyna się wtedy, kiedy kończy się strach. I to też płyta jest niełatwa, jest trudna i też zawsze chciałem śpiewać o ważnych sprawach, które dotyczą mnie, świata i mojej rodziny. Teraz jestem ojcem, mężem, to też patrzę z innej perspektywy niż zaczynałem 26 lat temu, jak pierwsze demo z zespołem Shot nagram, to jest w sumie ósma moja płyta. Wtedy nie jestem takim trochę, może być, świeżakiem, dlatego też to też przy płycie, przy nagrywaniu tej płyty to było widać, bo na przykład mój realizator dźwięku, czyli Marek Jakubiak, który stworzył muzykę do tej płyty, skomponował, to też on mówił, że świetnie mi poszło ogólnie, że zaskoczony był, a z drugiej strony wiedział, że doświadczony jestem, tak? Że to jest ciekawe, że ludzie, którzy nie znają mnie jakby z różnych zespołów, albo też tak przed mgłem nie znają, to myślą, o super, coś nowego tutaj, coś fajnie, że pierwszy raz takie coś po tym singlu, tak, pierwszy raz coś takiego słyszę, tak, a z drugiej strony to jakieś tam doświadczenie, no i z jednej strony też doświadczenie tekściarza, tak, ja wydałem 7 książek, może nie wszystkie z poezji, bo 7 książka jest taka bardziej satyryczna, memowo, dziennikowo, aforystyczna, tak, ale ogólnie 6 książek z poezją, to też ten warsztat trochę jakiś tam mam i myślę, że to też mi też pomogło, tak.
3: Już miałem zapytać ciebie, czy sam tworzyłeś muzykę, ale już właśnie wygadałeś się, że jednak muzykę tworzył Marek Jakubiak, znany wirtuos gitary, no i tworzący też swoją własną grupę Sian. To jak ci się udało go namówić do tego, aby pomógł ci w tworzeniu?
2: To było tak, z jednej strony jak zgłosiłem się do niego, to on na początku powiedział, wiesz, ja nie wiem, bo to wiesz, trochę te bity trochę inaczej się tworzy, w sensie, to jest trochę inny, trzeba mieć sprzęt. A z drugiej strony wiedziałem, że on ma potencjał w tym sensie, że oczywiście też w Tubasie Składowskim, tak, był gitarzystą, Takatu jest gitarzystą, czyli ma też szerokie spektrum spojrzenia na muzykę i bardzo mi zależało, żeby on to zrobił i on później popełnił, wiesz to Maciek, ja mogę ci to zrobić, bo jakoś mam pomysł na to, tak? No i co miesiąc, przez 7 miesięcy przyszedł mi jeden utwór i tak można powiedzieć od października 2024 roku aż do 2025, chyba do sierpnia, wysyłał mi te 10 utworów, ja to po kolei tam zapisywałem po części, tam to notatki sobie robiłem, coś tam tworzyłem, a później pisanie tekstów praktycznie na jesieni, największe było chyba, najwięcej pisałem tekstów chyba na jesień 2025. I później w studio, myślę, że też fajne doświadczenie, no fajnie poszło. Z drugiej strony, jeszcze nawiązując do tego filmu Leto, tak, to też chciałem wrócić do tego klimatu studio, że coś tworzy, tak, a z drugiej strony jakby sektor kreatywny jest trochę na krawędzi przy sztucznej inteligencji, nie wiadomo, jeśli nie będzie regulacji, to może się skończyć bajka o muzyce, tak, można powiedzieć, taka nasza piękna pieśń, którą koneserzy, którzy delektują się muzyką, ja na przykład nie cierpię szkodowo, jak ktoś w relacji na Facebooku rzuca jakąś muzykę, w ogóle nie przyjmuje do jakiejś wagi, czy kto to skomponował, czy to w ogóle, kto to zrobił tak naprawdę, dla mnie to jest ważne, jak ja słucham muzykę, włączam płytę, tak, siedzę, piję kawę, ja się każdym dźwiękiem delektuję, z jednej strony przez to, że słucham dużo muzyki filmowej, to mnie to trochę tak wyobraźnię trochę poszerzyło, a z drugiej strony mój dziadek Kazimierz grał na trąbie wielkiej, takim bas Esturakan w Leśnej Podlaskiej, był muzykiem, tak, moja mama bardzo dobrze grała na skrzypcach, tato grał na harmonijce, z drugiej strony nie zapisałem do szkoły muzycznej, ale gdzieś tu w genach jest ta muzyka i ja na przykład dzień bez słuchania muzyki w jakimś sensie jest dniem straconym, to czasami córka mnie pyta, dlaczego tato ty słuchasz tej muzyki, ja zawsze też tłumaczę trochę tak trochę mantrowo, tak trochę jak taka religijna pieśń, że lubię, że sam tworzę i w ogóle, że takimi oczywiście prostszymi słowami, żeby dziecko 8 lat nie zrozumiało, tak? Jak jest na jednej z portali streamingowych, że boty generują zainteresowanie jakimś tam utworem, tak? Ja uważam, że to jest trochę przegięcie w drugą stronę i chciałbym, żeby zachować tą tradycję. Jeżeli Kościół zachowuje tradycję, przykładowo, że trzeba chodzić, trzeba się modlić, trzeba robić, być dobrym człowiekiem, oczywiście w teorii, bo wiadomo, różnie to bywa w praktyce, to uważam, że technologiczne pewne tradycje powinny być zachowane dla dobra ludzkości, czy na przykład film DVD, czy na streamingu, pewne filmy znikają i nie ma, tak? A na DVD jest to, tak? Ja te filmy, niektóre mam takie kultowe, które lubię wracać do nich, jak Mad Max, to też nawiązuje w tej płycie trochę do Mad Maxa, Na drodze gniewu, tak? Uważam, wybitny film, tak? George'a Millera to jest, kurczę, mistrz, po prostu pokłony mogę składać, tak? I chciałbym, żeby to zachować pewne tradycje, tak? Że one nie są złe, tylko świat z jednej strony, ta nowoczesność taka, która wszystko bierzemy jak leci, a nie zastanawiamy się, do czego to służy, tak? I to jest też o tym też ta płyta, tak? Między innymi, no bo też wiele wątków jest, jako poeta, to chciałem trochę to metaforę bardziej taką tekstową użyć, żeby to było tak, żeby to było trochę tajemniczości.
3: Jako zapowiedź tej płyty poczyniłeś utwór z teledyskiem, tytuł Skopiowani. Rozumiem, że to jest zapowiedź tej płyty solowej, ale tutaj pokusiłeś się o trochę zmieszanie stylów muzycznych. I widzę, że to Marek ci chyba w tym pomagał, Jakubiak, bo ty tak starasz się ostro w tym utworze śpiewać, a wokalistka, no, trochę delikatnym tym głosem śpiewa.
2: Tak, ale to też było takie zamierzenie, bo Helena Ancipenko znam z Teatru Słowa, oni grają tu w Teatrze Słowa, fajne role, w naszym amatorskim teatrze, ważne, że ten teatr jest, bo moglibyśmy w ogóle nie mieć teatru, wielu w małych miejscowościach nie ma teatru, tak, nawet amatorskiego, tak, trzeba się cieszyć, że to mamy, tak. I ona gra w sztukach Jacka Daniluka przez Danutę Szyniawską, wyreżyserowane to są te sztuki, no i ona pięknie śpiewała w tych sztukach i pomyślałam, chcę kogoś innego spoza kręgu tutaj, bo znam środowisko muzyczne, tak, mogłem przez Martynę Lasiecką wziąć, tak, jakbym się dogadał z Jeffem, może żeby się zgodziła, tak, ale z drugiej strony chciałam spoza kręgu, a z drugiej strony ciekawa jest ta historia, bo oni też po protestach na Białorusi uciekli do Polski, tak, i też to ma też inny, też taki trochę wymiar, a z drugiej strony chcą tutaj w Białej mieszkać, tutaj w naszym regionie, tak, doceniają, że tu są, pięknie mówią w języku polskim i z strony widzi, są te wstawki białoruskie, ukraińskie, tak, nie każdy to zauważy, tak, bo tam jest po ukraińsku, białorusku i po polsku ona śpiewa, tak, wyjątkowo i pięknie śpiewa, tak, piękny śpiew, no i mój ten krzyk, tak, takie na dwa światy takie się zderzają, z jednej strony delikatnie, z drugiej strony, bo świat taki też jest pomieszany, z jednej strony w pewnych sferach jest delikatny, w pewnych scenach jest brutalny, chociaż tak naprawdę w dzisiejszych czasach ta też płyta też jest o tym, tak, że mamy setki mikrokryzysów i wielkich kryzysów, tak, to nie tylko geopolityka, też mikrokryzysy instytucjonalne, czy w Polsce, tak, że teraz na przykład rząd musi interweniować, żeby to obniżyć te ceny ropy, tak, w sensie, że na rynku paliw, tak, jakby, i te świat się tak skomplikował, że tych kryzysów jest ogrom tak naprawdę, i chyba to nawet doktor Katarzyna Kasia o tym mówiła, tak, w jakimś artykule chyba w jednej z gazet, no to też to ocenię też jako też intelektualistkę. Tak naprawdę każdy człowiek staje przed wyzwaniem, tak, może to zrobić dobrze albo słabiej, tak samo politycy, ja wszystkich tak samo nie potępiam, tak, bo jestem krytyczny wobec polityków, każdy powinni być krytyczne, ale tak naprawdę wielu polityków sobie po prostu totalnie nie radzi, tak? Tak samo wielu ludzi sobie nie radzi i jest stąd ta zmiana, jak powiedział pan Dragan, tak? Profesor H. Dragan, tak? Co jest fizykiem, kto powiedział, że sztuczna inteligencja zrobi nie wszystko i uważam, że trzeba jednak te regulacje, chociaż to nie jest łatwe, bo z jednej strony największe państwo chce, żeby nie było tych regulacji w związku z sztuczną inteligencją. To nie tylko to, że przykładowo, że ja już nie będę śpiewał, że będą jakieś boty tworzyć muzykę, tylko kwestia tego, że ktoś rzuci fake news na przykład ze mną, tak? Że ja coś komuś złego zrobiłem. Pójdzie plota, tak? I ktoś może mnie zaatakować na ulicy, czy nawet chodzi o obalenie rządów, tak? Że jakby to, bo nie ma praktycznie takich wykrywaczy typowych, żeby uznać, że to nie jest sztuczna inteligencja. To jest tak realne tak naprawdę. I tego się obawiam tak naprawdę, że zniszczy się taki minimum, które walczyliśmy przez te, można powiedzieć, przez całą cywilizację, tak? Minimum taki w krajach tych cywilizowanych, minimum tej demokracji, tak?
3: Później ciężko takie kłamstwo wyprostować.
2: Dokładnie, ciężko wyprostować. To nie chodzi tylko też o firmy chodzi. Ktoś puści jakąś walka, konkurencja, tak? I powie, że firma słabo działa, fatalnie i tak dalej. A może tak nie działała. Ktoś przykładowo, bo za to też wiem, że tak zatrudnia się ludzi, żeby dawać komentarze jakieś tam, tak? Jakby to jest przerażające, tak?
3: To się nazywa tak zwane czarne PR.
2: Dokładnie, czarne PR. No dobrze, to świetnie to powiedziałeś, fachowo to nazwałeś, tak? I to mi przeraża, tak? Że jakby nie panujemy tak naprawdę nad technologią, która może przynieść też korzyści, bo ja nie mówię, że też nie korzystam, tak? W sensie nie korzystam, bo jak wpisuję w Google coś, to widzę, że to jest OpenAI, tak? Jakąś informację, ale chodzi o to, że na przykład w zdrowiu przykładowo, jak mogą na przykład syntezę jakichś tam badań na raka, kilka tysięcy badań, szybko to przetworzyć, tak? I to się przyda, tak? Ale regulacje takie, żeby wszystkie branże jakieś tam, że ludzie stracą pracę, bo z jednej strony kto będzie chciał mieć dzieci, jeżeli maszyna będzie wypierać dziecko, tak? W sensie człowieka, tak? Właśnie dochodzi, że jak ten tytuł, maszyny patrzą na opuszczony świat. Jedni pomyślą niewierzący, że nie ma Boga, że to ludzie maszyny i że ogólnie, że świat się zmienia właśnie, że będzie post-human era, tak jak to mówi Sławoj Żyżek, to też jest tutaj na tej płycie, ale albo będzie tak, że opuszczeni przez Boga, tak? Że opuszczeni przez Boga, też tak można to interpretować, tak?
3: Czyli jednak każdy z tych tekstów, który na tej płycie się znalazł, to jest kimś inspirowany.
2: W sensie inspiracje zawsze jakieś tam są, tylko kwestia tego, że ja dużo jakichś tam wstawek różnych intelektualistów, czy też sceny hardcore wstawiam, tak? Jakieś takie wstawki zobaczysz na tej płycie, jeżeli posłuchasz, tak? Bo to na razie to jest zapowiedź, to jest jeden kawałek dopiero. Będą jeszcze dwa teledyski, dwa single będą do jeszcze jednego tworu.
3: Ale sukcesywnie będziesz publikować.
2: Tak, i po premierze płyty jedziemy do Warszawy nagrywać trzeci teledysk i mam nadzieję, że to też pokaże, że w białej nawet takie rzeczy mogą wychodzić. Ja też zainwestowałem jakieś tam pieniądze w to, tak naprawdę. Chciałem, żeby to było zrobione dobrze. To jest też z jednej strony brudne, nie zawsze wszystko jest wyraźnie, bo ja nie lubię takiego. Mógłbym się pokusić o to, że rapować tak jak, że to powiem, nastolatek taki, czy w gimnazjum do szkoły edukacyjnej. Da, da, da, da, da, da, da, da. Wszyscy łatwo zrozumieją, ale to jest po prostu takie szkolne. A chciałem zmieniać ryb, przyspieszać, zwalniać, tak? Jak najlepsi raperzy to robią. I to jest takie łamanie rytmu, jak mówi się w jazzie nawet, że to polega też na błędzie. Improwizacja to jakiś tam błąd. To nie ma tak, że to jest typowo w rytmice, tak? Tak samo chciałem to zrobić, żeby ta płyta trochę jednak może wstrząsnęła tekstowo, z drugiej strony jakoś tam pokazała, że kurczę, fajna rzecz. Jak ludzie mi piszą, ogólnie wielu jakby ludzi, których cenię i są też muzykami, to powiedzieli, że świetny kawałek, tak? I to jest też zapowiedź, tak? Bo jest jeszcze parę takich utworów, uważam, że można go śpiewać, rapować i myślę, że to też będzie coś dla Bialcza, czy ogólnie dla Polski, tak? Że jeżeli uda mi się też nagrać jakiś koncert gdzieś tam poza Białą, też będzie fajnie, tak? Na to też liczę.
3: To jeżeli chodzi o te utwory, rozumiem, że bez żadnego korygowania obyło się, bo rozumiem, że polegałeś na tyle na Marku Jakubiaku, że on tak profesjonalnie podszedł do tego, że jednak no, korekt nie było zbyt wiele.
2: Tak, raczej korekt nie było. On sam zaskoczony był, że ja tak świetnie jestem przygotowany. Ja to przemyślałem tą płytę po prostu totalnie. W każdym szczególe, a z drugiej strony też miałem godziny wyznaczone i tak z jednej strony trochę jak olimpijczyk, który się trenuje ileś tam czasu i później musi się w tym biegnie i musi się zmieścić w tej minucie, tak? I to świetnie wyszło po prostu. Świetnie mi to wyszło i zadowolony jestem z tego, że udało mi się spiąć, skupić i zrobić to na najwysokim poziomie, na tyle, ile miałem możliwości i no wiadomo, też rodzina, dom, to nie jest tak, że ja jestem, że mam 8 godzin czy 3 dni w studiu siedzę, tak jak robią te zespoły, które zarabiają ogromne pieniądze, tak? To jest całkiem co innego, ale zresztą mam nadzieję, że efekt fajny wyszedł mimo to.
3: Czy te utwory komuś dawałeś do odsłuchania?
2: Parę osobom wysłałem, są zachwyceni w sensie, że to jest fajnie zrobione i tak z jednej strony to jest ciekawe, jak ktoś przodowo nie znał mnie z tej strony, to tak, oj, tak najśmieszniejsze to było, gdzieś mieliśmy z Markiem w studio, że no brzmiał profesjonalnie. że to tak śmiesznie, bo z jednej strony to znaczy profesjonalnie, jeżeli wytwórnia jest jakaś duża, to nie zawsze też te wszystkie utwory są super, tak? 10 z płyty możemy wybrać 3 super, a reszta może być średnie, tak? No, ale tak bywa, no. Człowiek się skupia i stara się robić to jak najlepiej. Każdy artysta stara się robić to jak najlepiej, a wychodzi różnie, tak?
3: To co, nastawiasz się na sukces?
2: Nie wiem, czy na sukces. W ogóle w muzyce hardcore i w tą muzyką się zajmowałem, nigdy się nie zajmowałem sukcesem, nie robiło się kariery, bo to były zawsze trudne teksty, że tak powiem, nie puszczą to na głównym paśmie jakiejś tam telewizji, bo to by zakłóciło, jak to powiedział Krzysztof Grabowski, Dezertera, sam proces reklamy, że byśmy po prostu proszków nie zapreklamowali, czy nie wiem, czy jakiegoś tam samochodu, tak. Ma być trudno, z refleksją i tak działam, zmieniam świat, na tyle ile mogę, nie cierpię, jak ktoś mówi, o, to już od 10 lat nie zmieniono, to jest Polska. Nie, ja po prostu staram się rozwiązać problem, jeśli mogę i mam możliwości, a nie czekam, że mentalność Polska. Trzeba zmieniać świat.
3: Ale jakiś plan na promocję sobie obrałeś?
2: No tak, myślę, że też płyta w wersji fizycznej będzie.
3: Czy można cię w takim razie znaleźć na social mediach?
2: Jestem na Facebooku, jako normalnie można pisać komentarze, wstawiłem ten utwór, to też kolejne single będą, mam nadzieję, że będzie fajny odbiór i tego też życzę wszystkim, fajnej przygody muzycznej i tekstowej.
3: I to był właśnie Maciej Szupiluk, który debiutuje swoją solową płytą, nieco zwariowaną płytą, tak bym ją nazwał.
2: Nie debiutuje, bo to jest druga, jakby druga płyta, bo pierwszą w 2009 nagram, czyli wracam, wielki comeback, można powiedzieć.
3: Czy taki drugi debiut.
2: Drugi debiut, dokładnie, mam nadzieję, że bardzo dobry.
3: Dzięki za rozmowę.
2: Dzięki.
1: Maciej Szupiluk śpiewa pod pseudonimem Zdziecinniały Pajac, a zapowiedzią jego nowej płyty jest teledysk na kanale YouTube'owym do utworu Skopiowani. Mateusz Kwiatkowski pochodzi z niewielkiej miejscowości Misie koło Międzyrzeca Podlaskiego. Od lat mieszka na stałe w Chinach. Polskę odwiedza kilka razy w roku. Białą Podlaską wizytował w ramach spotkań autorskich z racji swojego debiutu literackiego, ponieważ wydał książkę z gatunku kryminałów Duch Jeziora. Rozmawia Arek Michlewicz.
4: Mateusz Kwiatkowski, dzień dobry.
3: Jeszcze do niedawna wykładowca języka polsko-chińskiego, tak?
4: Wykładowca języka polskiego w Chinach. Nie do niedawna, bo wciąż tym wykładowcą jestem.
3: A od niedawna autor książki i to jest twój debiut. Zanim zaczniemy o tej książce, to chciałem zapytać ciebie o jedną rzecz, bo od 12 lat, przepraszam, 10, tak, na stałe mieszkasz w Chinach. Dlaczego akurat Chiny?
4: Fascynacja Chinami rodziła się powoli, dlatego że zaczęła się od zaciekawienia językiem chińskim, jako po prostu jednym z tych obcych, tajemniczych języków, których nawet nie da się przeczytać na pierwszy rzut oka laikowi. Zacząłem uczyć się języka chińskiego. Żeby takiego języka się nauczyć, no to jednak konieczny jest wyjazd do takiego kraju, żeby spędzić tam trochę czasu, więc wyjechałem na jedno, drugie, trzecie stypendium i im dłużej tam byłem, tym bardziej mi się te Chiny podobały, coraz bardziej mnie fascynowały i powoli przerodziło się to po prostu w stały pobyt, stałą pracę.
3: Pochodzisz z niewielkiej miejscowości o pięknej nazwie Misie, koło Międzyrzeca Podlaskiego. Rozumiem, że to tam właśnie ta myśl dojrzewała, żeby zdobywać świat.
4: Tak, tam się pojawiły moje pierwsze ambicje dotyczące pisarstwa. Wtedy, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem, próbowałem pisać coś prostego, czasem mniej prostego, co się nie zawsze udawało. Później, kiedy przyjechałem do liceum tutaj do Białej Podlaskiej, już zacząłem myśleć bardziej o swojej karierze zawodowej, o tym, jaki kierunek zamierzam studiować i tu się zaczęło rodzić moje zainteresowanie językami obcymi, które się przerodziło, jak już powiedziałem, w zainteresowanie językiem chińskim.
3: Książka Duch Jeziora. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego akurat taki tytuł, dlaczego nie Duch Podlasia?
4: Tytuł jest wbrew pozorom bardzo prosty, dlatego że jest to nazwa ducha, w którego wierzą ludzie w małej miejscowości, nie na Podlasiu, tylko na Mazurach. Ducha, który nawiedza tamtejsze, według tych wierzeń, nawiedza tamtejsze jezioro i doprowadził do kilku śmierci w latach 80. I cała książka, w zasadzie cała fabuła toczy się wokół odkrycia tej tajemnicy, na ile ten duch jest prawdziwy, na ile jest groźny i w jaki sposób można odkryć jego tożsamość. Dlaczego nie Podlasie? No przede wszystkim to jezioro, kiedy miałem pomysł, żeby napisać książkę o jeziorze, no to przyszły mi do głowy Mazury, ale już powoli, również tak, że w trakcie tutaj tego pobytu kilkudniowego na Podlasiu, który mam obecnie, rodzi się w mojej głowie pomysł na kolejną książkę i osadzenie jej tutaj w naszych realiach.
3: Szczerze mówiąc, to tak popatrzyłem, że od razu tak z przytupem wystartowałeś, jeżeli chodzi o tą książkę, bo 500 ponad stron.
4: Tak, konwencja, koncepcja fabuły wymagała tego, żeby poświęcić jej dość dużo kartek, dlatego że fabuła w tej książce rozwija się powoli, nabiera tempa, później szybkiego, niemal zawrotnego, ale to nie jest taki typowy kryminał, gdzie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z jakąś sprawą kryminalną do rozwiązania. Jest to też również pokazanie całego świata, w którym dzieje się ta akcja, pokazania postaci, które są liczne, więc jest to taka bardziej przygoda z miejscowością Wrzosna, w której toczy się ta akcja, niż sama po prostu takie galopujące tempo do zakończenia akcji.
3: To w jaki sposób powstawała ta fabuła? Chodziłeś, nie wiem, na spacery i gdzieś tam myśl dojrzewała w tobie, pewne historie się rysowały, wyjmowałeś notes i zapisywałeś, o czym będziesz chciał napisać?
4: Powstawała na różne sposoby. Czasem po prostu jako szczątkowe pomysły, które starałem się zebrać do kupy. Czasem faktycznie było nagłe jakiś taki dotyk inspiracji i wymyślenie rozwiązania jakiegoś problemu fabularnego, z którym się mierzyłem. Wtedy trzeba było to na szybko gdzieś zapisać. Dużą pomocą byli moi najbliżsi, zwłaszcza moja żona, którą bardzo często zamęczałem pytaniami i zmuszałem dosłownie do czytania kolejnych wersji tych samych rozdziałów, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jest ona też współautorką w pewnym stopniu.
3: Powiedziałeś żona? Żona jest z Chin?
4: Nie, żona jest z Polski. Żona jest w tej chwili we Wrocławiu z naszą córką. Niedługo wspólnie wracamy do Chin, bo ona również tam pracuje.
3: Jeżeli chodzi o samo wydanie książki, to jak długo przygotowywałeś się do tego, aby w końcu powiedzieć, okej, mam już na tyle dużo materiału, że w końcu trzeba rozpocząć proces publikacji?
4: Jestem po części, zwłaszcza jak pisaniu, jestem perfekcjonistą, co jest troszeczkę wadą, dlatego że nie pozwoliłbym sobie na pokazanie książki wydawcy, jeśli bym nie był pewien, że będę całkowicie już zadowolony z tego, jak ona wygląda. Więc napisałem książkę do samego końca, zmieniałem ją jeszcze po drodze kilkakrotnie, upewniłem się, że wszystko jest tak, jak ja sobie tego życzę i dopiero wtedy ruszyłem z propozycjami wydawniczymi.
3: Z reguły jest tak, że początkujący pisarze wydają sami książkę, bo zainteresowanie wydawnictwa własną książką nie jest takie łatwe, nie jest proste i dlatego co niektórzy uciekają się do tego, żeby jednak na własną rękę wydawać.
4: Też to rozważałem i na pewno zrobiłbym to, gdybym nie dostał odpowiedzi od wydawnictw. Wydawanie w sposób tradycyjny dla początkującego pisarza to jest też w pewnym sensie loteria. Książka może być fantastyczna, ale jeśli ktoś przeczyta ją w wydawnictwie w poniedziałek rano, kiedy ma zły humor, zwykle przeczyta tylko kilka stron. Jeśli mu się nie podoba, to ją odrzuca, bo ma zaraz 20 kolejnych, więc czasem dobre projekty mogą po prostu gdzieś utknąć i moja rada jest nie zrażać się, nie szukać tylko swoich ulubionych, dużych wydawnictw, tylko próbować kontaktować się z mniejszymi, lokalnymi wydawnictwami i jeśli książka jest dobra, to w końcu trafi na podatny grunt.
3: Domyślam się, że propozycje wysyłałeś w środku tygodnia.
4: Tak, bardzo też musiałem sobie liczyć różnicę czasu, żeby nie wysłać na przykład o godzinie 15 czasu polskiego, kiedy już ktoś tam się szykuje do wyjścia z pracy.
3: I nie w ten poniedziałek,
4: tak, tutaj było dużo taktyki. Nie wiem, na ile to pomogło, ale jeśli tak, to na pewno będę tak robił dalej.
3: To dużo takich propozycji współpracy wysłałeś do wydawnictw? O ile wydawnictw tak naprawdę zaczepiły?
4: Wydawnictwa zwykle dają sobie minimum 3 miesiące czasu na odpowiedź. Czasem niektóre wprost piszą, że do roku czasu. Absolutnie nie ma sensu czekać na to, że wysłać do jednego, dwóch wydawnictw i czekać na to, czy się odezwą, czy nie, tylko po prostu trzeba niestety pójść na ilość i wysłać do jak największej liczby, więc ja ciężko mi zliczyć, ile nawet tych wydawnictw było. W końcu dość wcześnie zaczęły napływać pierwsze odpowiedzi, więc po prostu ktoś przeczytał o tej właściwej godzinie i właściwego dnia tę książkę, spodobała się i tak się już się zaczęło. Najtrudniejszy jest początek.
3: No ale w momencie, kiedy już wiedziałeś, że masz tę książkę, napisałeś, kto jako pierwszy przeczytał treść tej książki i powiedział, słuchaj, jest czat. Czy czegoś takiego nie było może?
4: Było i to bardzo mnie cieszy. Nie wliczam w to swoich najbliższych, bo podejrzewam, że powiedzieliby mi, że jest czat, nieważne co bym napisał, prawda? Może poza moją żoną. Ale w pewnym momencie moja mama, która zaczęła czytać tę książkę, zaczęła na własną rękę ją pokazywać swoim znajomym, nie mówiąc, że jest to książka jej syna, że to byli znajomi, których ja nie znałem i akurat trafiła na takich też wielkich fanów kryminałów, którzy się naprawdę w nią wciągnęli i opisywali ją w samych superlatywach, co mnie bardzo cieszyło, zwłaszcza, że wiedziałem, że nie były to puste słowa, tylko przez wzgląd na moją mamę. I to był chyba taki pierwszy, to byli moi pierwsi czytelnicy, nawet w ten sposób im zadedykowałem książkę, kiedy w końcu wyszło, oczywiście sobie kupili. Czytelnicy, którzy widać było, że docenili to, co napisałem i naprawdę dało mi to ogromną motywację.
3: Do Polski przyjeżdżasz jak często? Bo rozumiem, że inspiracji szukałeś gdzieś tutaj w Polsce. Rozumiem, że zaczepiłeś o Mazury, dlatego jest duch jeziora. Jak często Polskę odwiedzasz?
4: Idealnie planowałem sobie, żeby odwiedzać Polskę około 2 razy do roku, ale wtedy przyszła pandemia, więc przez cały okres pandemii od 2020 do 2020 w zasadzie 3 byłem w Chinach, bo po prostu było ciężko podróżować i nie chciałem się pchać w różnego rodzaju kwarantanny, w zasadzie po 2 stronach i w Polsce i w Chinach. Teraz staram się przyjeżdżać częściej, 2-3 razy do roku, w zasadzie kiedy tylko czas na to pozwala.
3: Bo to nie zapytałem, gdzie mieszkasz. W Chinach oczywiście.
4: W Chinach mieszkam na południu kraju, w Kantonie. Po chińsku nazywa się to Guangzhou. Polacy lepiej to znają pod nazwą Kanton. Jest to dość duże, historyczne, handlowe miasto.
3: Pamiętasz ten moment, w którym zdecydowałeś, że pakujesz walizki i tam wyjeżdżasz?
4: Było kilka takich momentów, dlatego że do Chin wybierałem się kilka razy z przerwami, czyli jechałem na studia, na wymianę, wracałem. Myślałem, że to już jest koniec mojej przygody z przebywaniem w Chinach i czas rozwijać się na przykład zawodowo w Polsce. Zmieniałem zdanie, jechałem jeszcze raz. Więc takich decyzji było kilka i za każdym razem była to duża decyzja, bo nie wiadomo było, jak długo w końcu pojadę i czy nie zostanę tam na stałe, i tak się faktycznie stało.
3: No i osiedliłeś się w jednej miejscowości, ale zanim tam osiedliłeś się, to zwiedziłeś całe Chiny?
4: Mieszkałem w kilku miastach. Moim pierwszym miastem był Szanghaj, drugim miastem było również ostatnio bardzo dobrze znane miasto Wuhan, było to jeszcze przed pandemią. I trzecim miastem, w którym mieszkam na dłużej, jest Kanton, ale oprócz tego zwiedziłem też dużą część Chin, ale nie mogę powiedzieć, że całe Chiny, dlatego że Chiny to jest kraj ogromny i to jest kraj, którego nie da się chyba do końca zwiedzić. Życia mi starczyło.
3: To co zdecydowało, że akurat teraz osiedliłeś się w tym mieście, w którym jesteś teraz?
4: Zacząłem tam studia na Uniwersytecie Sun Yat-sena i po tym zaraz i moja żona dostała propozycję pracy na miejscu i ja znalazłem jakieś swoje własne miejsce na rozwój kariery zawodowej i po prostu tam już zostaliśmy.
3: Ale to też musisz mieć sporo tego czasu, żeby jednak wydawać publikacje.
4: Tak, to jest pracochłonne zajęcie, więc żeby zajmować się tym jeszcze mając do tego pracę zawodową, to faktycznie trzeba to lubić. To musi sprawiać, sam proces pisania musi sprawiać przyjemność, żeby po długim dniu pracy zamiast usiąść sobie z piwkiem przed telewizorem, to usiąść sobie przed komputerem albo przed zeszytem i napisać tych kilka stron.
3: Czyli chcesz powiedzieć, że jesteś zadaniowcem, który siadał i dzisiaj jeden rozdział.
4: Nie jeden rozdział, aż tak szybkiego tempa nie mam. Zwykle sobie stawiałem mniejsze jakieś tutaj poprzeczki, niższe poprzeczki. Kilkaset słów, kilka stron. Ważne, żeby to było w miarę regularnie, codziennie najlepiej i wtedy książka po prostu idzie do przodu, niezależnie od tego, czy mamy inspirację, czy nie.
3: Druga książka w przygotowaniu. Szykujesz też później może trylogię?
4: Myślę, że skończy się na trylogii, bo to taki jest zawsze modny sposób na napisanie historii, żeby to były 3 książki. Może będzie więcej, ale staram się też pisać książki trochę inne, nie zamykać się tylko w jednej konwencji, w jednej postaci czy jednej fabule, więc na pewno tutaj czytelnicy mogą oczekiwać dużego zróżnicowania w tym, co będę oferował.
3: Pisanie książek to jest twoje marzenie? Realizacja własnych marzeń?
4: Absolutnie tak. Od najmłodszych lat chciałem pisać i wyobrażałem sobie siebie na przykład właśnie na takim spotkaniu autorskim podpisując swoje książki.
3: No właśnie na początku rozmowy powiedziałeś, że próbowałeś pisać, to znaczy, że gdzieś tam w szufladzie masz takie archiwalne wydania własnych książek, które nigdy nie ujrzały światła dziennego?
4: Nie są to kompletne książki, zwykle to są jakieś urwane pomysły. Jest ich bardzo dużo, nawet ciężko mi powiedzieć, ile książek zaczynałem. Czasem się kończyły na pół rozdziału, czasem się kończyły na kilku rozdziałach. Były one takimi moimi podręcznikami tego, jak pisać i jeszcze, co ważniejsze, jak nie pisać.
3: I sięgasz po nie i czasami może inspirujesz się też.
4: Sięgam do nich często pamięcią, zwykle są to niemiłe wspomnienia, bo po prostu analizuję błędy pisarskie, jakie wtedy popełniłem, co pozwala mi też unikać błędów obecnie, kiedy to robię.
3: Ale tutaj kursu pisania nie przechodziłeś, po prostu samo z siebie to przyszło.
4: Tak, myślę, że nie ma jednego przepisu na to, jak napisać książkę albo jak napisać dobrą książkę i żadne kursy tutaj, one oczywiście mogą pomóc, ale nie przygotują i nie zagwarantują tego, że ktoś po takim kursie pisarzem zostanie. W moim przypadku była to praca samodzielna, która wymagała dużo autorefleksji, nauczenia się też samokrytyki i przyjmowania krytyki innych, więc posiadłem także całkiem przydatne inne umiejętności, które się przydają w życiu.
3: W duchu jeziora dużo redakcyjnej pracy było?
4: Musiałem w pewnym momencie zmienić zakończenie, bo nie podobało się i mi, i kilku osobom, które tę książkę czytały. Bardzo bardzo im dziękuję za te uwagi, bo faktycznie mieli rację, ale później, kiedy oddałem książkę do korekty, no to pani zajmująca się tą korektą oddała mi ją z dużą przyjemnością, bo wiesz, naprawdę mało było rzeczy do poprawy, co mnie bardzo cieszy, bo starałem się, żeby ona była już jak najbardziej czysta i pod względem stylistycznym, i pod względem jakichkolwiek błędów, po to, żeby była po prostu gotowa do druku.
3: Dzisiaj tak na spotkaniu autorskim powiedziałeś, że fajnie by było, gdyby ci, którzy przychodzą na te spotkania autorskie, zostawili chociaż łapkę w górę, albo napisali opinię o twojej książce. Dużo już tych opinii zebrałeś?
4: Tak, te opinie pojawiają się stopniowo. Coraz więcej napływa opinii od po prostu czytelników, a nie od znajomych i rodziny, co znaczy, że ta książka już powoli wypływa na powierzchnię. Ale no, w dzisiejszych czasach, nie ukrywajmy, taka forma promocji jest bardzo ważna, dlatego też to była taka moja osobista prośba. Jeśli czytelnikom książka się spodoba, to żeby poświęcili tych kilka sekund na zostawienie pozytywnej opinii, bo nauczyłem się sam, jak jest to ważne w dzisiejszych czasach.
3: Chcesz dogonić Remigiusza Mroza?
4: Na pewno nie pod kątem tempa, w jakim on pisze książki, dlatego że jest starszy ode mnie o kilka lat, a wydaje chyba w tym roku swoją 60. powieść. To ja takiego zawrotnego tempa raczej nie osiągnę, zwłaszcza pracując zawodowo. Wydaje mi się, że dwie książki rocznie to będzie w przyszłości cel, który sobie będę stawiać.
3: Ale jak okaże się, że jednak to chwyciło, bo zapewne już masz taki feedback, że ta książka faktycznie dopiero rozpocząłem spotkania autorskie, a już się sprzedaje.
4: Książka spotkała się z zainteresowaniem i z zainteresowaniem na początku

0: Bartek Ważny, zapraszam. Coraz chętniej mieszkańcy powiatu bielskiego udają się z problemami intymnymi do specjalistów. Zdaniem Aleksandry Kociuk, fizjoterapeutki urologicznej z Białej Podlaskiej, wpływa to na wzrost świadomości pacjentów oraz na łatwiejszy dostęp do materiałów edukacyjnych w tym zakresie.
1: Dzień dobry, nazywam się Ola Kociuk, jestem fizjoterapeutką, zajmuję się uroginekologią, zdrowiem intymnym i już niedługo coraz bardziej seksuologią.
2: No właśnie, bo już nie jeden wywiad mamy za sobą przeprowadzony, natomiast co skłoniło Ciebie do tego połączenia fizjoterapii z seksuologią?
1: Jest to takie połączenie może dość nietypowe, rzadko się zdarza, aczkolwiek pracując w tym temacie właśnie ze zdrowiem intymnym kobiet najczęściej, no ale też i mężczyzn, musiałam to poszerzyć. Musiałam, potrzebowałam tego poszerzenia, ponieważ wiele tematów nam się wydaje, że w gabinecie fizjoterapeuty tak czysto medycznie. Coś boli, coś dokucza, coś nie działa. Ale jednak musimy mieć też tą świadomość, że wchodzą też pewne aspekty emocjonalne, relacyjne tutaj też w tym życiu intymnym nieraz. No i też tematy no typowo intymne, które dla nas bardzo często są tabu. Niestety mamy trudność w rozmawianiu o takich tematach, o tym życiu intymnym i trudno nam jest otworzyć się, kiedy nieraz może nawet zgłaszaliśmy gdzieś swoje jakieś tam problemy, już odważając się bardzo mocno, nie zawsze to było wysłuchane, to ja bym chciała być taką osobą, która ma możliwości, kompetencje i to tu mi ciekawość też przede wszystkim, żeby wysłuchać i pomóc.
2: To znaczy, że zaczęłaś zauważać to, co leży na pograniczu obu tych dziedzin u pacjentów swoich?
1: Tak, nieraz. Oczywiście nie wszyscy pacjenci tak przychodzą z takimi problemami, które będą szły w tą stronę. Natomiast jeżeli mówimy o miednicy, o zdrowiu dla miednicy, o tych różnych problemach też okołoporodowych czy poporodowych, no to okej. Część jest takich tematów, które są związane typowo z ciałem. Jakieś są czasem szycie, blizny, dolegliwości mięśniowe, ale jest też bardzo duży aspekt, ten dookoła. I tutaj już nie dotyczy to tylko tej mojej osoby, tej pacjentki, pacjenta, ale także często jej otoczenia, czyli partnera, partnerki, osób gdzieś tam właśnie takich najbliższych. I to często te pacjentki przynoszą ze sobą też do gabinetu. Może nie na pierwszej wizycie nam wszystko wychodzi, dlatego tutaj też ważny jest ten wywiad i to poznanie się troszkę większej. Też widzę już potrzebę, że jedna wizyta to często jest za mało, bo dotykamy tylko tego największego tematu, z którym ktoś przychodzi. Natomiast kiedy możemy się spotkać jeszcze drugi raz, czy kolejny, to już nam się naprawdę odsłaniają dużo głębsze warstwy i tam bardzo często są te tematy, które będą związane z tymi kolejnymi warstwami i problemami związanymi nie stricte z ciałem już, a tak mocno wpływających na ciało i na nasze odczuwanie, otwartość, jeżeli jest to relacja, a są to problemy może związane z jakimś bólem przy stosunku, to nie zawsze jest kwestia ciała.
2: Przepraszam, że przerwę, bo chciałem właśnie zapytać, jaka jest ta pierwsza reakcja, kiedy przechodzicie z pacjentem, z pacjentką na te sprawy związane z życiem seksualnym?
1: Ja mam to w wywiadzie. Ja prowadząc wywiad, ja mówię, że ja będę zadawać dużo pytań, niektóre mogą zaskoczyć, mogą zadziwić i oczywiście zawsze daję znać, że jeżeli to jest za dużo na ten moment, to można powiedzieć, że chwilowo nie chcę odpowiadać. Bądź odpowiedzieć, część osób bardzo fajnie od razu przychodzi płynnie, no bo skoro jest w takim miejscu i mam wrażenie, że już czuję to zaopiekowanie i taką ciekawość typowo w temacie zdrowia i tego problemu, to dużo szybciej się otwiera. Czyli to jest też ten pytania te właśnie o intymność, o seksualność, o jakiekolwiek zawirowania, czy to będzie nadmierne, wygórowane czucie, bólowe, jakieś tematy, czy zaburzone czucie, czy zaburzona funkcja, tak jak u panów. Też w różne kierunki to może iść i wtedy to może wyjść tak, powiedzmy, po drodze, przy okazji, albo rozwijając tematy właśnie na tej drugiej wizycie. Gdzieś ktoś tam dopiero wtedy się ośmieli, bo zobaczy, a nie było tak źle przy tym pierwszym spotkaniu i może faktycznie to jest ten obszar i to miejsce, gdzie mogę przestać się wstydzić.
2: Ale to musi być tak, że najpierw musisz zrobić ten wywiad z pacjentką i dopiero po tym wywiadzie jesteś w stanie zdiagnozować, z czym pacjentka przychodzi, czy pacjentka od razu wie, z czym przychodzi do ciebie, z jakim problemem intymnym.
1: To tak, ja na początku zawsze pytam, z czym pani, pan przychodzi, czyli jaki jest ten główny cel wizyty, ale z wywiadu bardzo często nam wychodzi, że to nie jest jedyny temat, albo to nie jest ten temat, od którego powinno się zacząć, bo może to być jedynie ten tak zwany czubek górny.

0: lodowej. I ja to też tłumaczę. Ja staram się wiele rzeczy właśnie pokazać, powiązać, wytłumaczyć, dlaczego możemy mieć tutaj problem, który faktycznie na ten moment jest tym największym i z którym oczywiście będziemy pracować, ale nie możemy zapomnieć, że jeszcze może trzeba popracować w innych miejscach, czy w innych aspektach, nawet właśnie takich typowo, nie wiem, oddechowo, napięciowo, emocjonalnie. I to bywa trudne czasami, bo ktoś przychodzi z ciałem, a dostaje trochę informacji też, że to nie tylko ciało trzeba zaopiekować. Że czasem trzeba właśnie zobaczyć, czy my się nie nakręcamy zbytnio życiowo. Wiadomo, mamy życie, jakie mamy teraz. Wszyscy pędzą, biegną, są nakręcani tym, że trzeba więcej, szybciej, mocniej. Im więcej zrobimy, tym więcej możemy pokazać na zewnątrz i to też niektórych nakręca. Natomiast my coraz mniej umiemy odpoczywać. Nasza kultura jest taka, nie chcę tego mówić, ale na ten bieg i na tą pracę bardzo nastawiona. Na to, żeby cały czas coś robić. Bo jak ktoś cię zapyta teraz, no i co robiłeś? A ty sobie akurat miałeś w ogóle wolne, bo nic ci się kompletnie nie chciało. Masz głupio odpowiedzieć, że nic. I my tak mamy.
1: Ja ostatnio widziałem taką książkę Sztuka bycia leniwym.
0: Cudo!
1: Jeszcze tego nie czytałem, ale faktycznie ten chyba czas na odpoczynek zawsze powinien być gdzieś tam wygospodarowany, bo jednak cały czas jesteśmy w biegu. To jeszcze zapytam, czy panowie też przychodzą do ciebie z wizytą?
0: Też przychodzą, jest ich mniej jednak. No jednak mój profil gdzieś tam na te panie się tak nakierował i panie dużo chętniej, dużo szybciej dowiadują się o tym, że można przyjść i sobie pomóc. Panowie też są, też się pojawiają. Najczęściej w takim momencie, kiedy to już jest duży problem, z którym przychodzą, albo są na przykład w przebiegu leczenia, pooperacyjnie, onkologicznie, jest zaburzenie funkcji jakieś. Ja cały czas marzę o tym, że jednak będą pacjenci przychodzić, czy też właśnie lekarze będą tak współpracować, że nawet przed operacją jakąś będą już przysyłać choćby na jedno takie spotkanie, żeby już pewne rzeczy sprawdzić, nauczyć, profilaktycznie pewne rzeczy wprowadzić, tak samo zresztą z kobietami. I to byłoby cudowne. Natomiast no właśnie nieraz tak, mam jednak tą możliwość już popracować po wszystkim, co i tak jest nieźle.
1: Jakich prostych nawyków na co dzień warto by nauczyć swoje ciało, aby zadbać o to lepsze zdrowie intymne?
0: To znaczy tak, tutaj właśnie my często myślimy o tym zdrowiu intymnym, czy tak jak niektórzy pytają o tą satysfakcję, jak ją poprawić, jak ją podnieść, bo być może się zaczynają tym interesować. Tutaj naprawdę trzeba wrócić bazowo do takich podstawowych rzeczy, do tego, żeby zadbać o ciało, czyli nie tylko pracujemy, męczymy, czy też treningowo, nie tylko trening siłowy, który będzie taki super, nie wiem, że musimy ciało zbudować, ale będzie też ten aspekt relaksu, odpoczynku, rozluźnienia tego czasu, kiedy nawet właśnie w tym treningu, kiedy pójdziemy w tą spokojniejszą formę, to wszystko jest potrzebne, czyli ten balans, to jest jako baza i wtedy możemy sobie zaobserwować, jak my w tym wszystkim funkcjonujemy, czy właśnie z oddechem mamy się dobrze, czy może mamy ten oddech jakoś ograniczony, że bardzo szybko wchodzimy oddechem w ramiona, w barki, jak tylko jakiś stres nam skoczy, na przykład przestajemy oddychać na chwilę, albo oddychamy bardzo płytko. Później jak długo my funkcjonujemy w takim napięciu? Ten stres, czy ta sytuacja miała miejsce, nie trwała 5, 10 minut, pół godziny, a my potrafimy tak godzinami jeszcze to ciągnąć i trwać w tym napięciu, zanim zauważymy, bo jesteśmy trochę za mało uwrażliwieni, czy też w ogóle nie mamy takiego nawyku, żeby spojrzeć na ciało. Ono ma nam służyć, ono ma nam pracować, ono ma nas nosić, ćwiczyć z nami i dawać radę. A nie bardzo się nim opiekujemy, za mało, nadal za mało, chociaż i tak się to poprawia, żeby też wspomóc. Wyobraźmy sobie, jakbyśmy wzięli jakieś narzędzie, nawet w pracy, czy nawet ten samochód, to już nieraz były takie też przykłady. O samochód dbamy, robimy przeglądy, robimy różne rzeczy. Narzędzia w pracy też musimy serwisować, jakoś sprawdzać, czyścić tutaj odpowiednio, prawda, żeby mieć też funkcję w pełni. I rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym, jak to nasze ciało w tym się ma i jak już padniemy, to dobra, no to odpocznę. Ale tak, żeby sobie bez wyrzutów sumienia ten odpoczynek dać, żeby go zaplanować odpowiednio dużo, to bardzo trudno nam przychodzi. Albo żeby nawet czasami podotykać ciała i zobaczyć, czy ono jest rozluźnione, czy może jesteśmy w ogóle w dużym napięciu. Dotyk też bywa dla nas bardzo trudny. I to znowu w tym życiu intymnym będzie bardzo ważne. Czy my lubimy siebie dotknąć, czy tego, jak ktoś nas dotyka, to będzie budować znowu te pozytywne wrażenia, albo niestety negatywne. Jeżeli negatywne, to dlaczego? Czy to jest tylko z ciała i z tego napięcia? Czy może właśnie idźmy dalej? Często nam wychodzi ta warstwa emocjonalna, z jakichś przeżyć, z różnych rzeczy, które gdzieś tam się zakorzeniły w nas. i tak trwamy sobie z tym, nie zauważając.
1: Właśnie trochę mi odpowiedziałeś na pytanie, jak poziom stresu i emocje przekładają się na ciało w kontekście seksualności.
0: Tak, właśnie najbardziej może nam to zwiększać napięcie. I my napięcie szybko możemy zauważyć, szybciej na pewno, w karku, może w brzuchu, że jest spięte, a rzadko kiedy pomyślimy o kroczu, o miednicy, nawet na pośladki. Panowie to mają naprawdę regularnie i bardzo często bardzo takie permanentne spięcie pośladków. Chodzą, stoją i ten pośladek jest bardzo często napięty. Proszę sobie sprawdzić, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. My często jesteśmy w takim dużym napięciu, trochę tak, jakby nam cały czas jakieś zagrożenie było nad nami i cały czas coś musimy być gotowi. Musimy być właśnie gotowi do akcji, do pracy, nie wiem, do ucieczki. Przecież to jest ten element działania naszego układu nerwowego, który będzie odpowiadał za nasze przetrwanie, przeżycie i działanie. Ale mamy jeszcze drugą część układu nerwowego, która odpowiada za odpoczynek, relaks, za powrót do harmonii, do tej funkcji takiej, właśnie do odpoczynku przede wszystkim. I my tutaj bardzo często gubimy tą równowagę, przeginamy z tą aktywnością i nawet jak czasami sobie myślimy, dobra, to odpocznę i ja teraz już nic nie robię, a ciało jest tak mocno w tej aktywacji, że ono zapomniało trochę, jak to jest. No i wtedy ruchem, oczywiście masażem, oddechowo, relaksacyjnie warto sobie różne rzeczy podziałać, ale ciało też zapamiętuje różne rzeczy, które nam się wydarzyły bardzo, jakieś na przykład takie stresujące. I czasami to jest tak głęboko zakorzenione, że sam masaż jeden to w ogóle, no to fajnie, na chwilę jest mi lepiej, ale to jakby nie tu. Bo nasza reakcja znowu na kolejny stres, znowu jest taka wygórowana i my bardzo szybciutko wrócimy znów do napięcia. Więc to jest praca trochę głębsza i dlatego też to moje poszerzenie też jest bardzo mocno z psychologią powiązane mimo wszystko, bo ja już nie mogę tego lekceważyć, że to jest tak powiązane i ja wiem, że wielu rzeczy nie mogłam dosięgnąć i zrobić, czy też gdzieś doradzić, czy nawet przekierować, jeśli nie miałam tej wiedzy, którą teraz dysponuję z zakresu tej seksuologii klinicznej. I to jest, myślę, takie ważne, żeby też sobie uświadamiać, że to nie znaczy teraz, że wszyscy do psychologa i proszę już wszyscy na psychoterapię, bo na bank wszyscy mają jakiś temat do zrobienia. To nie o tym, tylko czasem to, żeby się tak chwilkę zatrzymać i umieć sobie tą chwilę poświęcić. Nie to, że teraz tylko ja jestem ważna, najważniejsza, reszta w ogóle nie ma znaczenia. Nie, to też nie o tym. Nie popadajmy w skrajności, bo my żyjemy w swoich relacjach, w społeczności i tak dalej, w rodzinach. Mamy różne właśnie zainteresowania, więc to nie jest tak, żeby teraz wyprowadzić się do lasu i tylko tam, prawda, na łonie natury chłonąć cały ten blask i luz sobie dawać, ale właśnie, żeby umieć w tym normalnym życiu, w tych normalnych obowiązkach znaleźć ten czas dla siebie, tą chwilę dla siebie, czy tą aktywność, której potrzebujemy, czy wręcz czasami spotkać się w kręgu osób, które lubimy, sobie pogadać, pośmiać się, a czasami nam brakuje na to czasu.
1: Przecież śmiech to zdrowie.
0: No tak, i to wspaniale pracuje, poprawia krążenie, poprawia ukrwienie i to będzie bardzo ważne dla naszego zdrowia intymnego, dla naszego dna miednicy, dla tej satysfakcji również, żeby to ciało mogło prawidłowo funkcjonować, żeby te mięśnie były właśnie nie tylko w tym napięciu dużym i takie super, tą siłę i spięcie idące, bo my czasem mylimy te pojęcia, ale też żeby umiało odpocząć, żeby krew lepiej płynęła, żeby było lepsze odżywienie i żeby reakcja na różne bodźce odbywała się łatwiej, lżej, tak naturalnie, a żeby to nie było z głowy, bo to nasza szczególnie przyjemność idąc w tą stronę, bo czasami bardzo mocno sobie gubimy tą możliwość czucia przyjemności, gdzieś to się blokuje wręcz i my się denerwujemy być może, bo nam na tym zależy, a nie możemy i gdzieś to wszystko ucieka i się rozmywa, że my często tak bardzo w głowie siedzimy i próbujemy to wszystko przeanalizować, a tu bardziej wypadałoby zejść właśnie do ciała, odetchnąć chwilę, dać sobie trochę luzu i
1: żeby
0: zdjąć tą presję.
1: Żeby w tej głowie tworzyć sobie barier.
0: Tak, barier, presji, takiego, a ja powinnam, czy powinienem tak, albo plan jest jakiś, a to dzisiaj nie wychodzi. No dlaczego? No bo dzień był cięższy, bo zdarza nam się, bo czasami wiele rzeczy może mieć wpływ i też żeby właśnie mieć taką przestrzeń i możliwość, żeby sobie zauważyć i powiedzieć, no dobra, dzisiaj mam gorszy dzień, ja po prostu potrzebuję odpocząć, albo dzisiaj to nie wiem, pogadajmy, poprzytulajmy się. Czy takie właśnie bliskościowe rzeczy.
1: Zdrowe.
0: Oczywiście, że tak, bo my bardzo często mylimy tą bliskość tylko z tym życiem typowo łóżkowym, nazwijmy to, a zapominamy o tej całej skali, która jest jeszcze dookoła, przed, za, jak sobie chcemy to nazwać.
1: O tych rzeczach małych, które jednak tak, dużo dają.
0: Które dają właśnie tą bliskość bardzo często. To, że czasem się dotknie tylko przechodząc gdzieś tam, czy przytuli, czy da tego buziaka gdzieś tam. Czy możemy sobie po prostu poleżeć w przytuleniu, czy złapać się za ręce i to jest takie, o, fajnie, że jesteś. I to daje takie, że później w tych sytuacjach już intymnych, gdzie faktycznie czasem mamy większy stres i różne tematy gdzieś tam z tym związane i problemy też mogą się pojawiać, że tam też może będzie wtedy lżej i łatwiej.
1: To jeszcze muszę zapytać o jedną rzecz, bo wiadomo, kiedy pojawiają się te problemy intymne, nie od razu o nich potrafimy rozmawiać, nie od razu wiemy, że trzeba zwrócić się w danej chwili do specjalisty, ale zapytam cię o ten nasz region, o Białą Podlaską. Czy to się z roku na rok zmienia, że coraz częściej nie boimy się o tych problemach rozmawiać i coraz częściej kierujemy swe kroki do specjalisty?
0: Myślę, że pomału to się zmienia. Rzeczywiście jest taka trochę też ciekawość większa, że...
1: Gdybyś tak porównała sobie 5-7 lat temu, a teraz?
0: To nie jest to jakiś ogromny skok.
1: Ale jednak przez 7 lat wiele potrafi się zmienić.
0: Tak, ja myślę, że też...
1: Ta świadomość.
0: Świadomość. Myślę, że też to, że jest... I oczywiście ogrom jest tych różnych materiałów w internecie, z których korzystamy, ale jest dużo wartościowych, fajnych rzeczy, gdzie ktoś posłucha, zauważy i dowie się, kurczę, czyli to jednak właśnie można coś z tym zrobić. Czyli to nie jest nienormalne, to nie znaczy, że ja jestem, że ja nie działam, że to jest nienormalne albo że powinnam się leczyć, tylko czasami właśnie takie znormalizowanie pewnych rzeczy i dowiedzenie się, że aha, no dobra, no to teraz coś tam się dzieje, ale ja mogę coś z tym zrobić. Czyli jeżeli to jest w miarę normalne, no to też nie będę się tak wstydzić, pójść z tym i powiedzieć, że coś tu nie do końca tak działa, czy ja się z tym nie czuję dobrze. Więc to jest też taki mój cel, żeby te tematy tabu zdejmować i mam nadzieję, że właśnie takich barier jest jak najmniej, coraz mniej, może tak, że tych osób, które chcą rozmawiać o tym, uważają, że to jest normalna część życia. Czemu mamy się wstydzić takiego tematu, jeżeli to jest normalna część naszego życia? Ja wiem, że to są często te sfery intymne ukrywane, oczywiście one przez lata gdzieś tam były stygmatyzowane i tak dalej. To dużo, wiadomo, wychodzi z różnych naszych, czy wychowania, czy nawyków, no z różnych dziedzin, to jest temat przeogromny. Natomiast my widzę, że chcemy się otwierać, chcemy trochę tych zmian, szukamy i rzeczywiście szukamy, że ta świadomość się zmienia. To też może być często związane z wiekiem, ale to jest coś, co dla mnie jest też ciekawe w obserwacjach. No ja jestem już tak po 40 i dla mnie jakby ten moment przyszedł trochę później, takiego aha, wow, kurde, no tak, no to jest spoko, to jest fajne, to jest normalne, idźmy w tym kierunku, rozmawiajmy o tym i mnie zachwyca to, że są osoby, już dziewczyny, które w wieku lat 30 czy nawet 20 paru już zaczynają zauważać to, co ja często zauważyłam dużo później. Być może ze względu na te właśnie czasy, na to, że się nie mówiło, że to jeszcze nie było takie normalizowane. I to jest fajne, że też już wiedzą, że czasami trzeba zdjąć z siebie tą presję, czy nawet w tym macierzyństwie. No kiedyś było tak, to jak to tak nie robisz? No tak musisz robić, to. A teraz te dziewczyny bardzo często mają takie, nie, spokojnie, ja wiem, tak może być, tutaj nie muszę, tu mogę powiedzieć, że nie mam siły przyjmować, nie wiem, gości na przykład. I okej, i wcale mi z tym nie jest źle. To się zmienia. I to właśnie też duża jest część tej narracji, czy to właśnie takiej, którą możemy znaleźć online, ale też takiej, którą myślę prowadzimy właśnie i w takich gabinetach jak u mnie i gabinety różne te psychologiczne też bardzo, bardzo fajnie wprowadzają takie zdjęcie presji, bo my bardzo lubimy na siebie nakładać dużo i czasami nikt nam nie powie, że możemy troszkę odpuścić i ja trochę tak lubię mówić.
1: No więc pamiętajmy, żeby się uśmiechać, żeby przytulać się i przede wszystkim, jeżeli pojawiają się problemy intymne, to zwracać się z nimi do specjalistów. A o tym wszystkim opowiadała Aleksandra Kociuk, fizjoterapeutka, uroginekologiczna, a jeszcze niedługo, to już za chwilę, seksuolożka. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Połączenie fizjoterapii, uroginekologicznej i seksuologii to nowoczesne, holistyczne podejście do zdrowia intymnego, które rewolucjonizuje opiekę nad pacjentami. Mięśnie dna miednicy, narządy miednicy mniejszej oraz układ nerwowy odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu moczowo-płciowego. mają na koncie niezliczoną liczbę wystaw i plenerów. Fotoklub Podlaski istnieje już od 35 lat. O początkach i teraźniejszości klubu rozmawiał Arek Michlewicz.
1: 35 lat Fotoklubu Podlaskiego. Kawał historii, pewnie się wiele wydarzyło przez ten czas.
3: Małgorzata Piekarska, instruktor fotografii w Bielskim Centrum Kultury imieniem Bogusława Kaczyńskiego w Białej Podlaskiej. Fotoklub powstał w 1991 roku. Bielskie studium było fotografii, które trwało 2 lata, no i po tych 2 latach ludzie już w tej dziedzinie razem współdziałali i do koniec zeszli do wniosku, że chcą, żeby coś dalej to kontynuować, no i żeby kontynuować, powstał Fotoklub Podlaski. Tam kilka osób było założycielami, Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk, Tadeusz Żaczek, tam chyba jeszcze był Jarek Domański, Piotr Świderski i to było takie grono, które zakładało fotoklub, a później to się już rozwijało, osoby dochodziły do tego fotoklubu i obecnie mamy ponad 40 osób w fotoklubie. Po tych 35 latach niektórzy odchodzili, przychodzili nowi, więc przez ten fotoklub podejrzewam, że się przewinęło, nie liczyłam tego, pewnie ze 100 osób.
1: To pewnie tak samo niezliczona ilość wystaw, które przeżyliście.
3: Kiedyś właśnie liczyłam, no są to wystawy indywidualne, były też wystawy tematyczne, które żeśmy kontynuowali przez 10 lat. Też wystawy powarsztatowe, poplenerowe, bo wystawy też Podlaski Przełom Bugu, w której właśnie w większości też bierze udział Fotoklub Podlaski. Już tych wystaw było naprawdę dużo.
1: Co tak naprawdę daje wam Fotoklub Podlaski? Bo rozumiem, że traktujecie to wszystko jako hobby.
3: Spotykamy się, to są miłośnicy fotografii. Jesteśmy taką grupą otwartą, że ludzie przychodzą do nas coraz nowi. Jak już ktoś tam czy wyjeżdża, czy nie ma czasu, na tą pasję. Są pasjonaci właśnie fotografii i spotykamy się, wyjeżdżamy razem na plenery, na warsztaty, przychodzimy, a teraz jeszcze zostało od 5 lat bielskie spotkania z fotografem, więc różne formy, nawet kilka razy było bielski fotospacer, więc z tych form spotykania się jest bardzo dużo i ja myślę, że my tak współdziałamy na takiej zasadzie, jak bardziej już tworzymy taką wielką fotoklubową rodzinę.
1: A jeżeli chodzi o młody na rybek, to łowicie go jakoś?
3: Tak, albo przychodzą, dowiedzą się od kogoś, zostaną zachęceni, bo przeważnie albo jeżeli przychodzą na wystawy, na spotkania z fotografem, ktoś, kto się interesuje fotografią, to ja myślę, że takie no, pierwsze wejście to jest, ale zawsze zostanie namówiony, jeżeli przyjdzie ten pierwszy, drugi raz, a jeżeli już zdecyduje się pojechać na plener czy warsztaty, to wtedy już łapie tego bakcyla bardziej, bo wtedy i kontakt jest bardziej nawiązany i przyjaźnie, więc ja myślę, że taka forma, że pamiętam właśnie już od lat, że kto już pojechał na warsztaty, na plener czy na wspólny jakiś wyjazd, to już w tym fotoklubie zostaje.
1: Ja jeszcze wrócę do tej historii, bo w momencie, kiedy były początki tego klubu, wy jako klub dysponowaliście swoim sprzętem własnym, prywatnym, czy mieliście jakiś taki sprzęt klubowy, z którego każdy mógł korzystać?
3: Zazwyczaj to zawsze było tak, że fotoklub opiera się na tym, że każdy ma swój aparat i robi swoim sprzętem. Jak czasami na warsztatach czy na plenerach, to wymieniamy się, próbujemy właśnie na innych. Jeżeli ktoś tam ma coś nowego, to pokazuje i można wypróbować, sprawdzić, jak to działa, jeżeli zamierza sobie coś kupić. Ale także nie w ten sposób, że nie działamy. Jedynie co mamy, tak właśnie ramy na wystawę, które organizujemy. No różnie to się zaczyna. Pierwsze nasze wystawy Fotoklubu Podlaskiego były organizowane w Regionalnym Ośrodku Kultury. Obecnie tam jest Akademia Bielska na ulicy Sidorskiej. Później właśnie takie zostały przeniesione już, jak Miejski Ośrodek Kultury otrzymał oficynę zachodnią w Parku Radziwiłł. Wtedy tam była sala wystawienniczo-konferencyjna i w tamtej sali były wystawy. Następnie już przenieśliśmy się do Bielskiego Centrum Kultury. Zaadoptowaliśmy na galerię korytarz na pierwszym piętrze i to się nazywało Bielska Galeria Pierwsze Piętro Strefa Sztuki. i tam były organizowane wystawy przez 12 lat i teraz też obecnie są też małe wystawy, a już w 2023 roku powstała Bielska Galeria Fotografii. Już 29 września była pierwsza wystawa inauguracyjna. Oczywiście to było na otwarcie i od tamtej pory są już wystawy w Bielskiej Galerii Fotografii, są zmieniane co miesiąc. No i kilka wystaw jest właśnie fotoklubów, galerii, albo zbiorowych, albo indywidualnych, więc mamy już większe pole do popisu i jest to w centrum miasta. Jest to po prostu galeria przygotowana już typowo do prezentacji fotografii.
1: Jeżeli chodzi o klub, to współpracujecie z producentami sprzętu fotograficznego. Może dla swoich członków przez to oferujecie zniżki na zakup sprzętu? Macie jakieś korzyści z tego?
3: Nic takiego nie robimy. To tylko się tak wydaje. Nie, każdy sobie szuka w internecie albo w jakichś sklepach sprzętu, jaki mu odpowiada. Kiedyś jeszcze, jak tylko powstał Fotoklub Podlaski, no to były wyjazdy do Warszawy na giełdę fotograficzną do Stodoły. Były organizowane takie wyjazdy. Ja też raz uczestniczyłam w takim wyjeździe ze 30 lat temu, ale teraz, jak już w podobie internetu, to ja myślę nawet i w bielskich sklepach nie są sprowadzane aparaty, bo po co, żeby to stało na półce, każdy kupuje w internecie, kiedy są ceny okazyjne i każdy już wie, jaki model chciałby mieć.
1: No dużo jest filmików z testami aparatów konkretnych, więc tutaj już nie ma tej potrzeby. Czy jeżeli chodzi o organizowanie wystaw, to zawsze poddajecie temat? Czy ten temat każdej wystawy jest dyskutowany z wszystkimi członkami klubu?
3: A czy nie zawsze jest poddawany temat? Bo jeżeli ktoś robi indywidualną wystawę, to sam mówi, jaki ma temat wystawy, jaką fotografię robi, bo każdy inną fotografię robi i w ten sposób. A na przykład było kilka wystaw takich zbiorowych, jak Wiesław Denisiuk i Andrzej Jędryczkowski zrobili wspólną wystawę panoramicznie. Więc sami sobie ten tytuł wymyślili i do tego przynieśli zdjęcia gotowe na wystawę. A jeżeli były na przykład wystawy tematyczne, to na spotkaniach fotoklubu była dyskusja, jak temat wybieramy. Tematy były różne, każdy co jakiś temat podawał, a potem była wspólna decyzja, jaki temat ma być na danej wystawie. Te wystawy robiliśmy w Klubie Muzycznym Jedynka.
1: Nieistniejącym już.
3: Tak, w Klubie Muzycznym Jedynka, nieistniejącym już. To przez 10 lat myśmy funkcjonowali z wystawą, kiedy wyszliśmy bezpośrednio do ludzi, że nie tylko kto przyjdzie do Bielskiego Centrum Kultury, do galerii obejrzy, tam mogli właśnie wszyscy, kto tam przychodził, sobie oglądać. Taka niewielka to wystawa była na 20 małych antyram.
1: Jeżeli trafiają do was nowi członkowie, to wy ich wspomagacie, pomagacie wybierać sprzęt, podpowiadacie, jak najlepiej robić zdjęcia, czy każdy już przychodzi ze swoją własną wiedzą?
3: To znaczy różnie. Przychodzą czasami osoby, które już fotografują i już mają sprzęt i przeważnie tacy są, bo rzadko się zdarza, że ktoś przyjdzie i nie ma sprzętu, fotografuje. Ja myślę, że jeżeli ktoś zmienia aparat, to się radzi. Radzi się osób, którzy bardziej interesują się technologią i sprzętem, bo dla innych to jest sprzęt naprawdę nie jest ważny, skupiają się na obrazie, na kadrach, które uwieczniają, a nieważny jest sprzęt.
1: W tym roku 35-lecie będziecie cały rok świętować? A jeśli tak, to jak?
3: W ten rok jubileuszowy planujemy wiele wydarzeń, jak fotospacer, też wystawy indywidualne, udział w Wschodnim Festiwalu Fotografii. No wiele będzie się działo zdarzeń związanych z fotografią, ale też normalnie będzie galeria też działała, w której będą wystawy zaplanowane, które są w planie przez cały rok.
1: Czy w związku z jubileuszem przygotowujecie też taką wystawę, która będzie może akurat poświęcona waszemu jubileuszowi, waszej pracy? Może wy siebie wzajemnie jako członkowie klubu fotografowaliście przez całe te lata i może to będzie coś takiego, taka niespodzianka?
3: Czy będzie to niespodzianka, ale wystawa będzie to świat nieodległy. Natomiast taką niespodzianką, no jest to prezentacja, która będzie po prostu wyświetlana w galerii na ekranie telewizora. Będzie to zapętlona, będzie to tam dużo fotografii, jest chyba ze 200, więc jeszcze do końca końca jej nie obejrzałam, bo zdjęć tam dałam chyba z 400 sztuk, ale to jeszcze z innych wydarzeń, niektóre się powtarzały, więc w wersji takiej już do oglądania to jeszcze nie widziałam.
1: Czyli generalnie cały ten rok świętujecie i oczywiście z aparatem w ręce. Małgorzata Piekarska, szefowa Fotoklubu Podlaskiego, bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: Fotoklub Podlaski powstał w 1991 roku przy dawnym Wojewódzkim Domu Kultury w Białej Podlaskiej. Wśród założycieli byli m.in. Leszek Szczerbicki, Adam Trochimiuk i Henryk Koleszczuk. Dzisiaj klub liczy ponad 40 członków.
4: SK2. Magazyn lokalny.
2: Bartek Ważny, zapraszam. W tym magazynie podejmiemy temat czujek dymu i gazu. Warto o tym mówić ze względu na rozpoczynający się już powoli sezon grzewczy. A nie każdy z nas pamięta o zagrożeniach, które wiążą się z nieprawidłowym ogrzewaniem naszych mieszkań czy domów. Zabierzemy Was też w mury Bialskiego AWF-u, ale nie na wykłady, a na spotkanie z muzyką tamtejszych akademików. Zostańcie z nami. Z prognoz pogody dla Białej Podlaskiej i okolic wynika, że przed nami ostatnie ciepłe dni. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe już powoli zaczynają sezon grzewczy. Swoje piecyki i kotły coraz częściej uruchamiają też, no głównie wieczorami i nocami, Bielczanie w domach jednorodzinnych. Wraz z początkiem sezonu grzewczego rośnie ryzyko pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla. Ustrzec nas przed takimi zagrożeniami mogą czujki. Strażacy przypominają o obowiązku dokonywania przeglądów przewodów kominowych oraz wentylacji. Rekomendują też montaż autonomicznych czujek dymu i czadu. Natomiast osoby, które już posiadają takie urządzenia, powinny przed sezonem przetestować je i wymienić baterie. Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2030 roku montaż czujek dymu i tlenku węgla stanie się powszechnym obowiązkiem we wszystkich domach i mieszkaniach w Polsce. Mówi więcej o tym kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
5: Coraz częściej producenci stosują już tego typu urządzenia dopasowane chociażby do wyposażenia w naszych domach. Są estetyczne, wyglądają dobrze, nie zaburzają tego takiego spokoju i ogólnego wizerunku wnętrz w naszych domach. Coraz częściej również producenci stosują bardzo dobre jakościowe czujniki, które przechodzą oczywiście odpowiednie badania, chociażby w CNBOP, czyli w naszym Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej. Taki certyfikat powinna mieć czujka z tego względu, żeby zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo użytkowania. Zadbajmy również o wymianę baterii. Jeśli już mamy tego typu urządzenia i są zasilane właśnie energią z baterii, sprawdźmy, czy dane urządzenie nie wymaga od nas wymiany tych baterii. Wskaźniki na tych urządzeniach informują o stopniu zużycia baterii. Ewentualnie możemy wykonać tak zwany test, który poinformuje nas, czy urządzenie potrzebuje zasilania już nową baterią.
6: Jak wygląda sytuacja w naszym województwie pod względem wyposażenia mieszkań, domów w takie urządzenia?
5: Powiem, że bardzo często spotykamy się w trakcie naszych działań, czyli różnego rodzaju interwencji związanych z zasygnalizowaniem właśnie takim czujnikiem dymu bądź też tlenku węgla o niebezpieczeństwie pożaru czy też obecności tlenku węgla. Strażacy wyjeżdżają do takich zdarzeń. To potwierdza tylko to, że zwiększa się nasza świadomość na temat tych zagrożeń i tego, że przy pomocy tak prostego i niedrogiego urządzenia możemy zwiększyć bezpieczeństwo w naszych domach. Jak najbardziej my jako Państwowa Straż Pożarna rekomendujemy montaż tych urządzeń, ale tuż przed zbliżającym się sezonem grzewczym właśnie apelowalibyśmy również o to, żeby sprawdzić i przetestować już zamontowane urządzenia w swoich domach.
2: Tlenek węgla to bezwonny i bezbarwny, cichy zabójca, niewykrywalny dla ludzkich zmysłów, dodaje Stachyra.
5: Ten śmiertelnie trujący gaz powoduje w naszym organizmie brak możliwości oddychania. Powstaje tak zwana hipoksja. Bardzo jest utrudnione przemieszczanie się tlenu w naszym organizmie, ponieważ tlenek węgla szybciej łączy się z czerwonymi krwinkami, więc to zagrożenie jest naprawdę dużo. Już niewielkie ilości tlenku węgla w powietrzu powodują, że boli nas głowa, mamy nudności, często niekojarzone z tym zagrożeniem, czyli z emisją tlenku węgla, więc w takiej sytuacji też rekomendujemy, żeby jak najszybciej otworzyć okna, poinformować innych mieszkańców, jeśli mieszkamy w bloku mieszkalnym, o tym zagrożeniu i oczywiście wezwać za pomocą numeru alarmowego 112 odpowiednie służby, które zainterweniują i zapewnią nam bezpieczeństwo.
2: Tylko w tym roku strażacy w województwie lubelskim odnotowali ponad 400 zdarzeń związanych z dymem i czadem. 60 osób było rannych, a 4 zmarły. Zmieniamy temat na bardziej muzyczny. Grają ponad 20-osobowym składem, połowa z nich to instrumentaliści. Mowa o zespole Akademia Wychowania Muzycznego, działającym przy bielskim AWF-ie. Materiał Arka Michlewicza.
7: Jestem Igor, jestem studentem 4 roku fizjoterapii i jestem w zespole już od 4 lat.
8: Akademia Wychowania Muzycznego, zespół, który istnieje już 8 lat?
7: W tym roku będzie już leciał 9 rok prawdopodobnie, bo w przyszłym roku planujemy 10-lecie, więc tak, będzie wychodziło, że 9 rok już jest.
8: Ty jesteś te pierwsze skrzypce zespołu?
7: Obecnie tak, obecnie wybrany przez poprzedni skład, który był, czytaj Michał Krośko i Wiktor Banach, którzy z moim przyjściem odeszli.
8: I ten skład zmienia się regularnie, co jakiś czas?
7: Po prostu szukamy co roku studentów, którzy mają jakieś umiejętności artystyczne, muzyczne, wokalne i robimy nabór i kto chce przychodzi po prostu w taki sposób.
8: A ilość miejsc ograniczona czy nie?
7: Jeżeli jest sensowny wokal, sensowny instrument, bierzemy po kolei każdego.
8: Sięgnijmy trochę do historii. Jak to się zaczęło? Kto był pomysłodawcą?
7: Pomysłodawcą zespołu na dobrą sprawę z tego, co ja kojarzę, był Wiktor Banach, który, ciekawa historia, po akademiku, po kilku głębszych grał na skrzypcach i zaprosił go pan profesor Niźnikowski od nas z uczelni na rozmowę i zasugerował mu, żeby założył na uczelni zespół muzyczny. To jest historia, którą znam ja, którą zna Julek, którą zna wiele osób. Utrzymujemy się tego, że to jest najsensowniejsza historia naszego powstania.
8: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru, to kto nad tym czuwa? Sami sobie dobieracie repertuar wedle własnej barwy głosu?
7: Jeżeli chodzi o repertuar, staramy się od ostatniego czasu dobierać go w taki sposób, żeby był adekwatny do wydarzenia. Czytaj, obecnie Dzień Kobiet był ostatnim koncertem, więc staraliśmy się dobierać utwory w miarę tematycznie do kobiet pasujące. Przyszły koncert, który planujemy, to prawdopodobnie będzie Chałtura na Bochenku i tam będziemy starać się dobierać utwory typowo pod nóżkę, więc szukamy z utworami zależnie od tego, jaka jest tematyka koncertu i co nasi wokaliści lubią, więc mamy przez rok od popu i dużo, dużo, dużo.
8: Czy w Akademii Wychowania Muzycznego też uczestniczą nauczyciele akademiccy?
7: Mieliśmy moment, że była jedna wykładowczyni, która była poprzednią członkinią zespołu, zaczęła pracę na uczelni i dalej z nami śpiewała, ale to było jednorazowe i tak to w większości składa się to ze studentów i przyjaciół zespołu.
8: W jaki sposób dobieracie członków zespołu? Bo rozumiem, że macie jakichś jurorów, nie wiem, komisja zasiada i robicie przesłuchania, nie wiem, jak w jakimś programie talent show.
7: Z reguły, jeżeli chodzi o wokale, to głównie zajmują się tym inne wokale, które już są u nas w zespole dłużej. Głównie jest to Julek, Zosia, Oliwia, Stefa. A jeżeli chodzi o instrumenty, to sprawdzamy je z reguły po prostu ja, Michał, nasz saksofonista i obecnie Kamil dużo ma do powiedzenia w tym kierunku.
8: Kto chce wstąpić, musi jednak potrafić śpiewać albo potrafić grać.
7: Przynajmniej w najmniejszym stopniu i musi mieć potencjał, żeby się do tego wyrobić. Nie?
8: Czyli jak ktoś zna podstawy na gitarę, C-dur, A-mol, D-mol, G-dur, to już jest potencjał.
7: Mieliśmy takich gitarzystów, którzy mówili, że znają i nie znali i tak, chociaż takie podstawy teraz przydałoby się znać.
9: Nazywam się Stefania, jestem obecnie na 5 roku fizjoterapii.
8: Jesteś najdłuższa stażem, jeżeli chodzi o ten zespół teraz.
9: Dokładnie. Jestem w sumie prawie 5 lat, można powiedzieć. Swoją tą przygodę zaczęłam w sumie dość przypadkowo poprzez pani doktor Martynę Jarocką, która mnie łapała na korytarzu i przypominała, że muszę trafić, pójść do zespołu, pogadać z nimi i tak dalej. No i właśnie w taki sposób to się zaczęło.
8: I jak było na przesłuchaniu pierwszym?
9: Dość rodzinnie. W mieszkaniu u chłopaków ze starego składu, gdzie obgadywaliśmy przykładową setę przyszłego koncertu, jak to będzie wyglądało, ile będzie utworów. Tworzyliśmy taką wizję. Jeszcze nikt nie słuchał, jak ja śpiewam, ale już byłam w tym. I tak w jakimś najbardziej niespodziewanym momencie zaczęliśmy sobie grać utwory, które każdy lubi i się okazało, że jednak się nadaje. I dostałam.
8: Pierwszy koncert kiedy był? O ile go pamiętasz?
9: bardzo stresujący, bo to było chyba w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, albo w grudniu, na moim pierwszym roku studiów. Niesamowita adrenalina, emocje, wszystko naraz, ale jednocześnie świadomość tego, że wiele rzeczy się nie zrobiło na tym występie i od tego momentu człowiek jednak zrozumiał, że trzeba pracować.
8: Jeżeli chodzi o repertuar, to jakich artystów najczęściej dobierasz, żeby ich coverować?
9: Ciężkie, skomplikowane pytanie, bo zaczęłam od Kaśki Sochackiej, Śnie, to był mój pierwszy utwór, który zaśpiewałam z zespołem, a na przestrzeni tych lat śpiewaliśmy i Maneskina, i teraz był Cortez właśnie, tak, i Radiohead, różnie, ale bardzo lubię blues i raczej mam taką tonację głosu, która akurat pasuje do takich utworów bluesowych.
8: Ale Radiohead to już nie jest taki bluesowy.
9: No nie, raczej nie.
8: Ale jednak dawałaś sobie radę.
9: Tak, ale to nie jest tylko moja zasługa, tylko przede wszystkim nasza wspólna praca jako zespołu i dziękuję za cierpliwość chłopaków, że naprawdę potrafili być cierpliwi i wyrozumiali wobec mojej persony, bo wiem, że czasami to jest dość ciężkie.
8: Chcesz powiedzieć, że długo nad jednym utworem pracowaliście?
9: Znaczy akurat może nie, ale jednak to zajmuje bardzo dużo czasu, skupienia i każdy z nas dąży do perfekcji w wykonaniu własnym, więc dla każdego to jest duża praca. I bardzo ciężkim aspektem jest to, że musimy się wszyscy zgrać, tak? Żeby stworzyć to piękno, do którego dążymy.
10: Jestem Julian, jestem w zespole taki sam czas jak Igor. Razem tak naprawdę jednego dnia poszliśmy na pierwszą próbę. Mogę powiedzieć, myślę śmiało, że namówiłem Igora, żeby dołączył do zespołu, bo ja od początku, jak przyszedłem na uczelnię, to szukałem takiej możliwości, takiego miejsca, żeby móc się właśnie artystycznie jakoś spełniać. I na inauguracji doktor Zieliński właśnie w ostatnim zdaniu wspomniał, że jeszcze jest taki właśnie twór jak AWM i bardzo się ucieszyłem, że znalazłem wspomniany wcześniej akademiku Wiktora. Zgadaliśmy się z Igorem. Igor początkowo tylko na akordeonie grał.
8: No właśnie, bo nie powiedziałeś, czy grasz, czy śpiewasz.
10: Ja śpiewam. Tylko śpiewam, chyba że tamburyn też się liczy, więc...
8: Zawsze to instrument.
10: Więc od początku chciałem być częścią takiego zespołu, wśród ludzi, którzy tą pasję ze mną dzielą i właśnie była to bardzo dobra decyzja, że obaj poszliśmy i jak chłopaki z piątego roku, czyli właśnie Michał i Wiktor odeszli, to, że tak powiem, tą schedę zostawili dla nas i mogliśmy teraz to zrobić po swojemu. Potem z pomocą dużą też chłopaków z Desire'a z Parczewa, Michała, Arka, Kaspra i Kamila. Oni już mieli wcześniej doświadczenie takie bardziej, powiedzmy, sceniczne, to dużo powiedziane, ale takie już zespołowe, więc przez pierwsze 3 lata się śmieliśmy, że w każdym momencie naszego składu musiał być ktoś z Desire'a i dopiero w tym roku tak naprawdę chyba gramy solo bez nich i udaje nam się, więc myślę, że to jest też duża zasługa tego, że nas fajnie w ten świat wprowadzili.
8: Sięgasz po wymagające utwory?
10: Nie, z tej strony patrzę przy wyborze utworów, raczej staram się spojrzeć na to, tak jak Igor wcześniej mówił, z perspektywy, że tak powiem, targetu, ale no tak, raczej większą satysfakcję sprawia mi wykonywanie tych takich utworów, gdzie, że tak powiem, mogę się wykazać, więc wtedy, że tak powiem, prostsze omijam.
8: Czyli czyje utwory najczęściej wybiera?
10: Patrząc z perspektywy tego, co graliśmy przez te 5 lat, no to przewijało się na przykład Oasis, przewijało się Myslowic, przewijało się Stach Bukowski, nie wiem, może ktoś kojarzy, taki niszowy artysta. Teraz właśnie Zaucha i no sporo tego było. Ja mam taką przypadłość, że dosłownie miesiąc po koncercie już nie pamiętam, co graliśmy, więc no staram się jednak wybierać utwory z takich, które ja sam słucham i lubię. Takich się czuję najlepiej.
11: To ja nazywam się Zosia i jestem na 2. roku fizjoterapii, no i 2. rok też jestem w AWM-ie.
8: Kto cię namówił do wstąpienia do AWM-u?
11: Ojej, nie wiem, czy to nie ja byłam osobą, która namawiała, bo tak mi się wydaje, ale jakoś tam z koleżankami z roku, jak się poznałyśmy, to zobaczyłyśmy ogłoszenie gdzieś pewnie na Instagramie, no i tak uznałyśmy, że przyjdziemy, ale w ogóle no to takie przesłuchanie, ten casting powiedzmy, to przyszłyśmy tak trochę, że myślałyśmy, że tutaj nie będzie żadnego przesłuchania, tylko tak przyjdziemy, no i nie wiem w sumie czego oczekiwałyśmy, ale ja nawet jakoś nie miałam przygotowanej piosenki ani niczego, no ale chyba wyszło, że nas chłopaki zaakceptowali.
8: Miałem okazję uczestniczyć w waszym koncercie, który niedawno zorganizowaliście i powiem szczerze, że twój głos teraz w wywiadzie trochę inaczej brzmi niż gdy śpiewasz, bo taki masz bardzo dorosły głos podczas śpiewu. Zmieniasz go trochę?
11: No właśnie jakoś tak w tym tygodniu już trzeci raz słyszę coś takiego i właśnie przez to zaczęłam się zastanawiać, ale szczerze nie wiem. Wiem, że w domu jak rozmawiam z rodzicami, to mam totalnie inny głos, jak rozmawiam ze znajomymi, to mam totalnie inny głos, jak śpiewam, to też.
8: Czy możesz dubbingować?
11: Tak, chciałabym w przyszłości też to robić.
8: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru?
11: To u mnie też jest to zawiła i skomplikowana sprawa, ale tak już na przełomie swojego życia i jakichś tam występów gorszych i lepszych, stwierdzam, że lepiej mi leżą i chyba bardziej tak się odnajduję w utworach wykonawców, którzy już nie żyją, albo po prostu takich utworach w klasykach.
8: Między innymi?
11: Krzysztof Krawczyk, Anna Jantar. Na przykład bardzo lubię śpiewać piosenki Bułata Okudżawy. To może być osoba mniej znana, ale właśnie bardzo lubię takie przedwojenne też piosenki.
8: A są takie, które na przykład okazały się za trudne i zdecydowałeś, że nie będziesz tego ćwiczyć?
11: Pamiętam ostatnio, jak mieliśmy próbę do plebiscytu, to mieliśmy tam do wyboru jakieś piosenki, no i ja tak wzięłam jakąś pierwszą z brzegu, która mi się podobała, ale właśnie nie szła mi i dobrze jest też mieć w sobie taką cechę odpuszczenia i zrezygnowania z pewnej piosenki, żeby nie zrobić przykrości autorowi jej.
12: Ja mam na imię Julia, ja jestem studentką 5 roku wychowania fizycznego i w zespole jestem dość krótko, po rok i chyba 3 miesiące. Jestem tutaj najkrótsza stażem, ale najstarsza ze składu jako studentka aktualnie.
8: A kiedy startowałaś do zespołu, to rozumiem, że było 3 razy na tak.
12: To znaczy, ja przyszłam tutaj na przesłuchanie tak trochę...
8: Ad hoc albo z głupia Franc.
12: Tak, można tak powiedzieć. I Igor, wtedy pamiętam, był na salce właśnie i kilka innych osób. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale Igor był na pewno. No i co? Spodobałam się chyba, bo potem już więcej przesłuchania nie było, tylko już przychodziłam na próby, więc chyba było 3 razy tak.
8: Ten repertuar, który próbujesz sobie dobierać, jak zauważyłem, to zawsze taki, żeby było z pazurem.
12: Wydaje mi się, że to też trochę do osobowości mojej pasuje, aczkolwiek na ostatnim koncercie...
8: Chcesz powiedzieć, że kolegom potrafisz czasami pokazać pazurki?
12: No właśnie ta scena, która była na koncercie, kiedy ja tak miałam ich troszkę wygonić ze sceny, no to była już napisana w scenariuszu i po prostu została mi przedstawiona i mówi: Julka, ty musisz to zrobić, a ja nie chciałam im tego robić, bo mam za miękkie serduszko i bardzo ich lubię, ale chyba się jakoś udało, chyba jakoś zagrałam, a co do repertuaru, to historia jest taka, że Maryla Rodowicz, którą śpiewałam na ostatnim Sing Sing, które śpiewałam na ostatnim koncercie, no to sobie wybrałam pod mój głos, ale na którejś z prób właśnie tak mówiłam, że słuchajcie, nie mogę sobie dobrać drugiej piosenki, bo miałam mieć 2 i tak nie mogę tej drugiej znaleźć, nie wiem, pomóżcie mi coś, bo doradźcie. I właśnie Nina wtedy powiedziała: ej, słuchaj, a nie chcesz Budki Suflera zaśpiewać, bo ją się tak fajnie na basie gra? Ja mówię, no dobra, spróbujmy. I spróbowaliśmy takie tango i się okazało, że strzał w 10 i tak zostało już.
8: Czyli jednak lubicie sięgać po te klasyki rocka, jednak lata 80, 70, nawet 90.
12: Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że tak zdecydowanie i też bodajże pierwszą piosenką, którą zaśpiewałam tutaj na przesłuchaniu, to była jakaś piosenka Gunsów chyba, Guns N' Roses. Nie pamiętam, którą śpiewałam, ale to też właśnie taki starszy rok, 80 lata. Lubię te klimaty bardzo.
8: Sięgacie po anglojęzyczne?
12: Tak, sięgamy. Akurat na tym koncercie celowaliśmy bardziej w polskie utwory, chociaż kilka zagranicznych było, ale też w sumie mój debiut to też był Dzień Kobiet rok temu na koncercie i wtedy śpiewałam anglojęzyczną piosenkę z Julkiem w duecie Just the Two of Us.
8: Jest trema czy nie ma tremy?
12: Przed ostatnim koncertem była ogromna, bo to było wydarzenie, którego jeszcze nie robiliśmy i chyba w historii tego zespołu nie było takiego dużego wydarzenia z takim rozmachem, z taką promocją.
8: I z taką publicznością.
12: Dokładnie. Też publiczność dopisała bardzo, wręcz nawet były słowa trochę oburzenia, że o kurczę, nie ma gdzie usiąść, że wszystko pozajmowane.
8: A sala w sumie ile ma miejsc?
12: 500, około chyba 500.
8: No słuchajcie, wypełnić salę 500-osobową, no to szacun.
12: Tak, wypełniliśmy i jesteśmy z tego bardzo dumni i też nie dowierzaliśmy długo, bo był taki moment, że kiedy zeszliśmy wszyscy ze sceny i poszliśmy właśnie na backstage i ta adrenalina nam trochę zeszła, to poczuliśmy takie gigantyczne zmęczenie dopiero już po całym wydarzeniu, że ojejku, tyle nas to pracy kosztowało, ale byliśmy bardzo szczęśliwi, mimo tego, że zmęczeni, to szczęśliwi, że nam się udało i chyba do tej pory jeszcze do nas nie dotarło, że coś takiego zrobiliśmy.
8: Czyli jeszcze tak do końca ten stres nie zszedł?
12: Znaczy, stres pewnie zszedł, tylko takie niedowierzanie dalej, takie zaskoczenie, że aż tak.
9: Mam na imię Weronika, jestem studentką drugiego roku fizjoterapii, jestem w zespole od 2 lat.
8: Za czyją namową?
9: Chyba za swoją, bo przewinął mi się kiedyś post na Facebooku na stronie AWF-u, co prawda po czasie, że nasz ukochany AWM szuka chętnych do zespołu. Ja z racji tego, że mam wykształcenie muzyczne i moja muzyka to jest po prostu moje życie, moja pasja, to oddycham tym, płynie to we mnie.
8: A jednak wybrałaś fizjoterapię.
9: Życie jednak jest niespodziewane, więc tak.
8: Los płata figle, no cóż.
9: Oczywiście. Ale pomimo tego stwierdziłam, że kurczę, przyjdę, zobaczę, co może się stać, tak? Najwyżej dostałem 3 razy nie. Co prawda przyszłam, zobaczyłam i dostałam 3 razy tak. Jesteśmy tutaj, rozmawiamy. Więc dziękuję sobie, że tak zadecydowałam.
8: Chcesz powiedzieć, że po przesłuchaniu od razu jurorzy zbierali szczęki z podłóg?
9: O, bardzo bym chciała, żeby tak było. Trudno mi to ocenić. Wiem, że może nie były szczęki na podłogach, natomiast patrząc z perspektywy czasu, to była bardzo duża lekcja. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo się nauczyłam w zespole i otwartości na scenie i po prostu wyrażania siebie, wyrażania swoich emocji, że aktualnie do tego dążę.
8: Po czyj repertuar sięgasz?
9: Bardzo różnie, naprawdę bardzo różnie. Uwielbiam polskie klasyki, tak jak tu dziewczyny wcześniej wspomniały. Moją miłością jest chyba z takich najbardziej polskich Mysłowic jeszcze z Arturem Rojkiem. Artur Rojek, proszę wróć do Mysłowic, błagam cię. I naprawdę mnóstwo polskich, nawet takich trochę zagrzejnikowych, że tak powiem, artystów, ale też zagraniczne się również pojawiają na mojej playliście.
8: Muszę też zapytać, bo jesteście wieloosobowym składem, czy dogadujecie się? Są kłótnie czasami?
9: No, AWM to rodzina i to jak w rodzinie, najlepiej na zdjęciach. Oczywiście żartuję. Myślę, że jesteśmy naprawdę zgraną ekipą. Każdy się z sobą dogaduje, nawet jeżeli są jakieś małe sprzeczki, tak jak napięte sytuacje przed koncertem, to jest chwila, moment i wszyscy spokojnie wracamy do codzienności i życia normalnego i zgody i sympatii, że nie da się na siebie kłócić. Jak ludzi wiąże to, co kochają, tak mają się na siebie złościć.
8: Ale z muzykami dogadujesz się też?
9: Chyba tak. Chyba tak.
8: Nie robią czasami psikusa i nie zafałszują specjalnie, żebyś się pogubiła?
9: W sensie akurat ja jestem wokal.
8: Ale jak zejdą z tonu, to mogą cię zmylić. Nie było tak.
9: No nie było, nie było. A jeżeli...
8: To jest dowód na to, że się dogadujesz.
9: Oczywiście, że tak. I to jest na to dowód.
11: Nazywam się Oliwia Kołakowska i jestem studentką 3. roku wychowania fizycznego.
8: Kiedy dołączyłaś do zespołu?
11: Na 1. roku. Jakoś chyba właśnie blisko grudnia, bo pierwszy mój koncert był w grudniu, świąteczny.
8: Ale ze śpiewem miałaś wcześniej do czynienia, że zdecydowałaś się jednak wziąć udział w przesłuchaniu.
11: Tak, ja od dziecka śpiewam. Chyba od 10. roku życia chodziłam na zajęcia wokalne i tak cały czas w moim życiu występuje ten śpiew. I nie tylko, no muzyka, wszystko co związane z muzyką. No i na studiach dalej to kontynuuję i cieszę się, że mam taką możliwość.
8: Czyli jednak nie tylko fizjoterapia, wychowanie fizyczne, ale również muzyka, której tutaj, jak widzę, nie brakuje.
11: Zdecydowanie.
8: No dobrze, a to gdzieś się uczyłaś w szkole muzycznej również, czy nie?
11: Uczyłam się pod okiem Ireneusza Parafiniuka.
8: Nie mam więcej pytań. Nie, no żartuję oczywiście. maestra znam, bo wiele talentów wypromował, a to z muzyką nie chciałaś wiązać swojej przyszłości? Wybrałaś jednak AWF?
11: No właśnie, tak jak podobnie Weronika powiedziała, to życie płata różne figle i chciałam iść na musical, na uczelnię muzyczną, ale wyszło tak, że skończyłam tutaj i w życiu bym się nie spodziewała, a uważam, że to jest najlepsza decyzja w moim życiu.
8: Tego pytania jeszcze nie było. Wy jako Akademia Wychowania Muzycznego, jako taki team zżyty, wykonujecie covery, a czy gdzieś tam przyszło wam do głowy, żeby na przykład własne utwory skomponować?
11: Dobre pytanie. W zasadzie to coś tam stworzyłyśmy z Niną. Mamy jedną piosenkę, ale to raczej nie wiem, czy się odważymy kiedyś to puścić, nie wiem, gdzieś.
8: Publicznie zaprezentować i zobaczyć, jaki będzie odbiór.
11: No zobaczymy, to będziemy musiały dobrze przedyskutować z Niną.
8: I z zespołem.
11: I z zespołem, tak.
9: Ale warto dodać, że jednemu z członków naszego zespołu jednak się udało troszeczkę się wypromować.
8: Michał Krośko.
9: Dokładnie. I który teraz prowadzi swoją karierę muzyczną w stronę, w którą widzi. Cały czas go wspieramy w tym. Tak samo i w nowych utworach, w tworzeniu nowych, jako taka pomoc, czy muzyczna, czy jako pomoc przyjacielska, wsparcie i tak dalej.
8: Czy jeżeli utwór stworzy, to udaje się do was i wy zatwierdzacie ten utwór?
9: No nie. No aż tak to nie, tak nie działa. Ale zawsze służymy tym wsparciem, które pokazuje mu, że warto robić to, co on robi i warto wyrażać swoje uczucia tak, jak on to widzi i to, co tworzy, jest piękne i mam nadzieję, że tak pozostanie.
8: No i ostatnio widziałem, że Michał Krośko wystąpił z zespołem Happy Set.
9: Tak jest, tak jest. Myślę, że to jedno z wymarzonych wydarzeń w jego życiu, ponieważ od bardzo długiego czasu fascynował się ich sztuką, ich piosenkami, utworami, więc myślę, że to dało mu kolejny start do tworzenia jeszcze czegoś nowego.
13: Ja nazywam się Nina Marecka i ja gram na gitarze basowej, a moja przygoda z zespołem rozpoczęła się, myślę, że około 2 lata temu. Jest to dosyć przypadkowa historia, dlatego że ja studiuję na Akademii Bielskiej, jestem studentką filologii angielskiej.
8: O proszę.
13: Dlatego bardzo często, bardzo dużo osób myśli, że jestem studentką AWF-u i za każdym razem dziwi się, kiedy mówię, że wcale tu nie studiuję, ale do zespołu zaprosiła mnie moja przyjaciółka Oliwia, która studiuje właśnie na AWF-ie i akurat kiedyś okazało się, że brakowało im basisty i bardzo szybko potrzebowali kogoś na zastępstwo i myślę, że bez zastanowienia się zgodziłam, dlatego że widziałam już ich wcześniej na juwenaliach i bardzo mi się spodobało, jak to wszystko tutaj wygląda, więc bez zastanowienia tak naprawdę zgodziłam się i przyjechałam na próbę.
8: Ja rzadko spotykam się, żeby kobiety na gitarze basowej grały, to skąd to zamiłowanie?
13: Ciężko powiedzieć, ja tak naprawdę gram na wielu instrumentach, ale gitara basowa jest akurat instrumentem, który najbardziej do mnie przemawia i za każdym razem, kiedy słucham jakiegoś utworu, to właśnie linia basowa jest czymś, czego szukam i czego tak naprawdę słucham, więc myślę, że po prostu w moim sercu jest bas.
8: Ja najwięcej takiej linii basowej to słucham w utworach Ani Dąbrowskiej.
13: Ja akurat nie słucham jej, znam jej piosenki i faktycznie mają bardzo ciekawą linię basową, dlatego że akurat kiedyś wykonywaliśmy jeden z jej utworów i było to bardzo, bardzo ciekawe, ale ja akurat słucham zupełnie innej muzyki.
8: Dzisiaj nie jesteście w pełnym składzie. Ile osób tworzy AWM?
13: Myślę, że około 20 osób. Jest to bardzo dynamiczna liczba, dlatego ciężko powiedzieć, ale myślę, że tak około 20 osób.
8: Instrumentalistów ilu?
13: 9. Tak, 9.
8: Czyli jakie instrumenty są w zespole?
13: Saksofon, 2 klawisze, gitara, akordeon, gitara basowa, perkusja. Także mamy wielu instrumentalistów, którzy często się zmieniają i mamy też aktualnie 2 perkusistów, także i 2 klarnety, flet, tak. Także jest tego całkiem sporo.
8: Czyli generalnie wszystkie utwory jesteście w stanie zagrać?
13: Myślę, że większość, zdecydowana większość. Staramy się jak możemy.
8: No dobra, a jeżeli chodzi o te, jeszcze sięgnę po te własne utwory, bo tutaj koleżanka wcześniej wspomniała, że gdzieś tam coś zaświtało. A kto napisał tekst? Bo rozumiem, że już nawet tekst jest i muzyka skomponowana.
13: Pisałyśmy obie, siedziałyśmy w pokoju i po prostu myślę, że gdzieś tam obie to komponowałyśmy.
8: Ile razy w tygodniu spotykacie się na próbach?
13: 2 razy. Myślę, że 2 razy przed koncertami. Wiadomo, jest to prawie codziennie, jest dosyć ciężko, ale gdzieś tam staram się spinać te nasze grafiki i spotykać się, bo jednak jest ciężko. 20 osób to jest jednak dużo i żeby czasami znaleźć czas, to naprawdę musimy gdzieś tam się, że tak powiem, mieć taką dyscyplinę w sobie, ale dajemy radę.
8: Ile w sumie tych koncertów rocznie dajecie?
7: Na rok planujemy z reguły 3 pewne koncerty, czyli 2 koncerty na Robirze, 1 Bochenek, a wszystko inne wychodzi w praniu. Od tego roku zaczęli nas coraz częściej zbierać na takie różnego rodzaju imprezy na uczelni. Czytaj AWF Inspires, czytaj Plebiscyt, Sportowiec Roku. W tym roku jeszcze planujemy zagrać na pewno Bochenka, na pewno Juvenalia i na pewno Dni Otwarte, taki mini koncert. A co wyjdzie dalej, to się jeszcze okaże.
8: A mieliście zaproszenie na jakieś inne imprezy? Nie wiem, może gdzieś w innych miastach?
7: Myślę, że jak najbardziej byśmy byli w stanie zagrać i liczymy, że po ostatnim koncercie pojawi się trochę propozycji, może więcej.
8: Gdzieś go można obejrzeć?
7: Będziemy mieli na pewno nagranie z tego wydarzenia i na pewno gdzieś je będziemy upubliczniać, tylko jeszcze nie wiem dokładnie gdzie i kiedy.
8: Jeszcze tak na zakończenie, bo podczas ostatniego koncertu padło hasło, że chcesz opuścić zespół.
9: Nie, to że chcę. Taka decyzja się nie podejmuje z własnych chęci, tylko niektóre decyzje życiowe trzeba podejmować czasami wbrew własnemu sercu.
8: Plany się zmieniły.
9: Nazwijmy to w taki sposób, ale tak.
8: Rozumiem, nie chcesz o tym mówić.
9: Tak, ale cieszę się, że miałam taką okazję uczestniczyć w tym zespole, wykazywać się swoim talentami i pozostawić w serce każdego swoje serduszko.
8: I to była Akademia Wychowania Muzycznego w niepełnym, co prawda, składzie, ale dobrze opowiadaliście. Dziękuję za rozmowę.
14: To dziękujemy. Chcielibyśmy jeszcze serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić na nasz Facebook i Instagram Akademia Wychowania Muzycznego. Tam będzie więcej informacji o przyszłych koncertach oraz co u nas się dzieje. Więc serdecznie zapraszamy.
15: Dzięki.
2: To była rozmowa przygotowana przez Arka Michlewicza. Zespół Akademia Wychowania Muzycznego rokrocznie daje po kilka koncertów.
4: Magazyn lokalny.

0: staram się to tworzyć. Nazwa sama wskazuje, że jest to wirtualny klub seniora, natomiast jego wirtualność polega głównie na tym, że poprzez SMS-y, maile, internet, czyli tą część wirtualną, komunikujemy się z naszymi seniorami. Natomiast część główna to są spotkania, takie jak dzisiaj się właśnie odbywa, na których wiadomo, że działam przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, więc naszym celem głównie, acz nie tylko, jest medycyna, jest zdrowy styl życia i tutaj odbywają się różnego rodzaju wykłady. Przygotowaliśmy ich już wiele, ponad rok pracujemy, więc tych spotkań już się wiele odbyło z różnych dziedzin, kardiologii, ortopedii, mamy neurologię, rozmawiamy o udarach, o sposobie postępowania, niedopuszczenia do udaru, jak też sposobie postępowania, gdy już ten udar człowieka dopadnie, jak to się mówi.
1: Jak widać, zainteresowanie jest bardzo duże, bo ta frekwencja dzisiaj akurat wynosi około 130 osób.
0: To taki bardzo dobry wynik, z reguły mamy od 80 do 100 osób. To wszystko zależy od tego, czy w tym czasie odbywają się inne imprezy, od tego, jaka jest pogoda na dworze i tak dalej, i tak dalej. Dziś nam wiosna jeszcze się pojawiła, więc to też mobilizuje seniorów do pojawienia się na spotkaniu. Dzisiaj też przyszło wiele osób, które były po raz pierwszy, zapisały się do klubu. Ogólnie mamy zapisanych ponad 350 osób do klubu. Są to głównie mieszkańcy Białej Podlaskiej i okolic i to dla nich kierujemy docelowo, acz nie mamy jakichś tam szczególnych preferencji, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. No jak mówię, profilaktyka, jeszcze raz profilaktyka. To jest najważniejsze, żeby uczyć naszych klubowiczów tego, jak postępować, by nie chorować, tak, albo przynajmniej ograniczyć możliwość chorowania, ale też staramy się przekazywać wiedzę, gdy już niestety ta choroba nas dopadnie i co wtedy robić, w jaki sposób się rehabilitować, w jaki sposób się leczyć, gdzie udać się do specjalisty. Często też okazuje się, że społeczeństwo nie do końca jest zorientowane, w jaki sposób, na jaką ścieżkę należy przejść, tak? Czy należy trzeba trafić do lekarza rodzinnego, na skierowanie i tak dalej. To też są bardzo ważne rzeczy, które pomagają później w dotarciu do specjalisty, a wiemy, że z tym jest trochę problemów i staramy się właśnie między innymi przez działanie naszego wirtualnego klubu to zrealizować.
1: Przyciągacie tych seniorów, którzy są żądni wiedzy, bo jednak prowadzicie taką bardziej działalność edukacyjną.
0: Tak, jest to głównie edukacja i takich przyciągamy, ale tu trzeba przyznać, że nasi seniorzy to są osoby, które bardzo chcą się edukować, o czym świadczą nie tylko nasze działania, ale wiele innych.
1: To nie są takie typowe pogaduchy przy kawie i ciasteczku.
0: No nie, są, jest ciasteczko i kawa oczywiście i są pogaduchy w przerwie między wykładami, natomiast są to wykłady może nie jakieś stricte naukowe, tak, bo raczej starają się wykładowcy takim ludzkim językiem.
1: Przed niemedycznym.
0: Niemedycznym, bo to by nie dotarło, natomiast przekazują to tym językiem przystępnym i mówią o przystępnych rzeczach. Chociaż były na przykład, mieliśmy wykład bardzo ciekawy z chirurgii robotycznej, który wzbudził wielkie zainteresowanie, no i tam było dużo, dużo technicznych opowieści doktora, który opowiadał, w jaki sposób tak naprawdę ten komputer operuje i działa.
1: Rozumiem, że udział w waszym klubie seniora jest taką formą bezpłatną.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej tak. Jednym kosztem, jaki czasami ponoszą seniorzy, to jest koszt, jeśli organizujemy wycieczki, tak, bo takie również organizujemy w ramach naszych działań. Wyjeżdżaliśmy trzykrotnie, jak dobrze pamiętam, do opery, do Białegostoku. No i wtedy jest wiadomo, koszty podróży, koszty biletu pokrywają seniorzy, ale to są tylko te jedyne koszty, my organizujemy cały wyjazd.
1: Jeśli ktoś byłby zainteresowany wstąpić do waszego klubu, to gdzie ma szukać informacji?
0: Wszelkie informacje są na stronie internetowej, tam jest też taki elektroniczny formularz, którego wypełnienie pozwoli na złożenie chęci przynależenia do naszego klubu.
1: Na stronie internetowej szpitala?
0: Tak, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Białej Podlaskiej jest zakładka wirtualny klub seniora i tam poprowadzi jak za rączkę. Jeżeli ktoś chciałby zrobić to osobiście, można tego dokonać w CDA na ulicy Telebeskiej, tu gdzie się teraz znajdujemy, albo też na ulicy Spółdzielczej 5 w Dolnym Szpitalu.
2: Dzień dobry, mam na imię Wichla i Oktawia, jestem fizjoterapeutą z oddziału neurologii.
1: I dzisiaj ze specjalnym wykładem skierowanym do seniorów.
2: Tak, dokładnie. Udar mózgu jest dzisiejszym tematem. No jest to temat, który bardzo porusza widownię.
1: Do czego ciekawego mogli się dowiedzieć słuchacze?
2: Przede wszystkim, co to jest udar? Jak możemy zaobserwować objawy udaru, pierwsze objawy udaru? Pacjenci, ogólnie osoby, które mają styczność z udarem, nie wiedzą, że to jest udar.
1: To na co powinniśmy zwrócić uwagę? Może taka lekcja?
2: Zaburzenia mowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, niedowłady, czyli zaburzenia ruchu w ręce, w nodze.
1: To już są te sygnały, których nie powinniśmy lekceważyć.
2: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie opadnięty kącik twarzy. No tutaj liczy się czas.

0: bo leczenie jest zależne od czasu, no i efekt tego leczenia jest zależny od czasu podania leku.
1: To jakie skutki wywołuje udar?
0: Bardzo duże może wywoływać, w zależności od tego, jak duży obszar mózgu obejmie. Wywołuje oczywiście niedowładę, tak, brak ruchu w kończynach, zaburzenia napięcia mięśniowego, spastyczność, zaburzenia zachowania, zaburzenia mowy. Bardzo dużo jest konsekwencji, przede wszystkim utrata samodzielności i takiej codziennej sprawności.
1: Teraz pytanie, czy da się to wyleczyć?
0: Wyleczyć? Na pewno można to rehabilitować. Leczy się dość skutecznie, ale wszystko zależy od rozległości udaru. Jak im bardziej rozległy, tym cięższa jest to batalia. Ale da się. Pacjenci po udarach wracają do sprawności, do życia codziennego, mogą realizować swoje hobby i uczestniczyć w normalnym życiu. Rehabilitacja wygląda tak, że na początku oceniamy tego pacjenta funkcjonalnie, tak? Rozmawiamy z lekarzami, analizujemy, jakie jest rokowanie, jaki mamy potencjał i jakie mamy uszkodzenia. Walczymy z tymi uszkodzeniami, staramy się przywrócić utracone funkcje, no ale przede wszystkim chcemy nauczyć pacjenta, jak pomimo tych deficytów, pomimo tych uszkodzeń, radzić sobie z codziennymi czynnościami. Pomagamy w codziennych rzeczach typu toaleta, jedzenie, chodzenie, tak?
1: Czasami jest to długotrwała rehabilitacja.
0: Bardzo długa rehabilitacja w neurologii, przy uszkodzeniach mózgu, także po udarach liczymy w miesiącach, nie w dniach, w tygodniach. To jest poważne uszkodzenie całego naszego centrum dowodzenia organizmu, a nie tylko jednej kończyny czy dwóch.
1: Już nie wspominając o kosztowności takich rehabilitacji.
0: Tak, rehabilitacja, zwłaszcza taka typowo specjalistyczna, neurologiczna, jest dość droga. Koszty są duże. One się bardzo wahają na rynku w zależności od tego, czy to jest pobyt dłuższy, krótszy, czy wymagana jest opieka pielęgniarska, lekarska, no bo nie po każdym udarze pacjent musi być leżący. Ale tak, z racji tego, że ona jest długotrwała, no to jednak wiąże się z kosztami. Na szczęście każdy pacjent po udarze ma zagwarantowaną rehabilitację, no ale forma, w jakiej ona się będzie odbywała, czy to jest forma stacjonarna na oddziale, czy to jest forma w ambulatorium, czy forma takiej rehabilitacji domowej, no to wszystko jest zależne od tego, jak duże jest takie upośledzenie funkcjonalne po tym udarze, no i jakie są dodatkowe jeszcze obciążenia pacjenta, takie zdrowotne.
1: Czyli samo zainteresowanie tematyką, którą pani poruszyła, jest duże, małe? Rozumiem, że pytania padają z sali.
0: Pytania padają, tematyka jest dość ciekawa, widać to po frekwencji. Bardzo duże jest zainteresowanie rehabilitacją, ogólnie samym zjawiskiem udaru i na pewno będziemy kontynuować jeszcze tą tematykę. Naszym celem jako zespołu rehabilitacji neurologicznej jest dotarcie do jak najszerszej rzeszy osób i poinformowanie, że takie schorzenie jest, są takie objawy i one są groźne i nie należy zwlekać z interwencją i jak najszybciej się rehabilitować, bo rehabilitację też trzeba zacząć od w zasadzie pierwszej doby już po udarze, jeżeli tylko jest taka możliwość klinicznie.
2: Dzień dobry, nazywam się Dominika Litwiniuk i w dniu dzisiejszym na spotkaniu seniorów jestem odpowiedzialna za przygotowanie ćwiczeń ogólnousprawniających, poprawiających jakość życia naszych kochanych seniorów.
1: No właśnie, ale to takie ćwiczenia w ramach rehabilitacji?
2: Tak, to są ćwiczenia poprawiające codzienną jakość życia naszych seniorów, które poprawiają przede wszystkim krążenie, odporność i sprawiają, że nasz senior może być dłużej samodzielny. Bardzo ważne jest już w pewnym wieku, może nie tylko w pewnym wieku, ale przez całe nasze życie, aby utrzymywać tą aktywność fizyczną. Dzięki niej obniża się te prawdopodobieństwo do właśnie przybycia udarów mózgu, o których moja koleżanka wcześniej wspominała. Są to ćwiczenia ogólnousprawniające poprzez różne podnoszenie dłoni, przez różne przysiady, ogólnie praca w siedzeniu, później ćwiczenia w staniu, ćwiczenia oddechowe, tak aby nasz senior się mocno nie zmęczył, aby była to codzienna dawka aktywności fizycznej.
1: Duże zainteresowanie.
2: Bardzo duże zainteresowanie. Bardzo się cieszymy, że po prostu przybyli na nasz temat i ten udar mózgu ich zainteresował i po prostu chcą siebie chronić przed tym.
1: Wygląda na to, że trafiliście w tematykę.
2: Tak, jak najbardziej. Myślę, że jest to bardzo, no może brzydko to nazwę, ale popularna choroba, więc myślę, że każdy z nas, nie tylko senior, ale nie chciałby po prostu przebyć udaru mózgu, dlatego my tutaj z koleżankami wychodzimy z pewną wiedzą, aby wiedzieć i znać pierwsze objawy udaru mózgu i znać ćwiczenia, które mogą zapobiec tym wszystkim przyczynom.
3: Ewa Kuczewska,
1: i pani wstąpiła do klubu seniora za namową czyjąś, czy tak pani sama zweryfikowała informacje i stwierdziła, że o, bardzo fajny klub, trzeba wstąpić?
3: Nie za namową, tylko sama zorientowałam się, że były ogłoszenia, że jest taka możliwość uczestniczenia w tym klubie i zgłosiłam się, wypełniłam ankietę i jestem.
1: Ten klub seniora ma taką formę edukacyjną. To właśnie to panią przyciągnęło?
3: Naturalnie. Jesteśmy już w takim wieku, że dopada nas wiele chorób, różnych dolegliwości i chcemy poszerzać naszą wiedzę, żeby wiedzieć, jak zaradzać, bo zaradzić tym naszym jakimś bólom, jakimś naszym problemom, ponieważ lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: To już nie pierwsze spotkanie, tych spotkań od prawie już półtora roku chyba, to odbyło się kilkanaście, więc uważa pani, że tematyka jest trafiona zawsze?
3: Tak, bardzo ciekawa, nas to interesuje, ponieważ tutaj specjaliści z danego szpitala i nie tylko przyjeżdżają i robią nam wykłady. To są właśnie tematy, które seniorów wyjątkowo interesują, bo są przeważnie o zdrowiu, o zabezpieczeniu finansów lub z technologiami, które są dla nas mniej może obeznane, ale to wszystko nas interesuje i jesteśmy na różnym poziomie etapu przyswajania tej wiedzy, ale zawsze wyciągamy jakieś wnioski i one nam bardzo dużo pomagają.
1: Namawia pani znajomych, żeby do tego klubu wstąpili?
3: Tak, kilka moich osób już właśnie włączyło się do tego klubu za moją namową. Dałam im telefony, namiary, wypełnili ankiety i jesteśmy w tym klubie i bardzo z tego się cieszymy.
1: Czyli rozumiem, że to było po tym pierwszym razie, jak zobaczyła pani, że to jest coś bardzo fajnego i stwierdziła, że no to trzeba przyciągać znajomych jak największą ilość.
3: Tak, ja już w tym zakresie mam właśnie doświadczenie, ponieważ nie tylko w tym klubie uczestniczę, należę do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oprócz tego jeszcze do różnych klubów senioralnych.
1: Tak. Czy to tak, żeby nudy nie było?
3: Tak, naturalnie. Człowiek na emeryturze nie może siedzieć w domu, ponieważ uwstecznia się, a tutaj zdobywamy jakąś informację, a sam fakt spotkania się z ludźmi, to nas nobilituje do tego, że jesteśmy bardziej aktywne, zawiązujemy nowe znajomości i oprócz tego dowiadujemy się rzeczy, które nas interesują.
1: Po wykładach takich w zasadzie stricte naukowych, to może zdobędą panie tytuł naukowy?
3: No tytuł jak tytuł, ale sądzę, że może kiedyś same poprowadzimy jakieś wykłady. Tytuły, tutaj nam już o tytuły nie chodzi, choć wiedza wiadomo, że jest potrzebna, żeby stymulować nas mózg, żeby za bardzo nie uwsteczniać się, także z pewnością wytężamy i słuchamy, uczymy się języka i to nam pomaga właśnie, żeby jak najbardziej utrzymać długo sprawność intelektualną. To jest ważne, żeby nas nie dopadły choroby, które wiążą się ze starczym wiekiem.
1: Wykłady wykładami, ale w przerwie ta kawa jednak pomaga.
3: Z pewnością, dlatego, że daje nam takiego kopa, ponieważ ciśnienie niekiedy spada, niekiedy się podnosi, ale już sam fakt, że wpije się kawę, od razu nastraja lepiej.
1: I można dalej słuchać.
3: Z pewnością, bo nie zasypiamy. I wówczas jest wtedy podzielność uwagi i wtedy słuchamy z większym zainteresowaniem. To jest bardzo dobry pomysł, że na taką kawkę potrzebna jest również taka przerwa, no bo siedzieć w jednym miejscu dłużej, to jest trochę kłopotliwe dla starszych osób, także ta kawa bardzo polecam.
1: Był taki wykład, który szczególnie panią zainteresował, czy wszystkie są takie ciekawe?
3: To znaczy wszystkie były ciekawe, bo były na temat i Czerniaka, na temat wszystkich urazów związanych z kośćmi, na nadciśnienie. W tej chwili jest o udarze. Kardiologiczne były, także to są wszystko wykłady, które właśnie nas bardzo interesują, no bo doświadczamy różnych takich przykrych niespodzianek w naszym życiu, a to wiedza jest bardzo potrzebna.
1: Czy to jest tak, że uczestniczyła pani we wszystkich zajęciach, jakie tylko się odbywały w ramach tego klubu seniora?
3: Tak, było chyba, o ile pamiętam, to jest 12 spotkanie, na każdym byłam.
1: Czyli jest rzeczywiście zainteresowanie. Dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
4: Justyna Firut, Biała Podlaska oczywiście.
1: W jaki sposób znalazła się pani w klubie seniora, tym przyszpitalnym?
4: Przyszpitalnym to się znalazłam, dlatego że tu bardzo blisko mieszkam w wojskowych blokach i się dowiedziałam właśnie, że tutaj powstaje taki klub. Mało tego, mobilizujemy pozostałych. Chodź, przyjdź tutaj, jest przewspaniale. O wszystko można zapytać, wszystko można się dowiedzieć. Także no, uważam, że lepszego tego to nie może być. Tak jak my tutaj mamy, wszystko jest nowoczesne. Wszystko się można dowiedzieć. Młodzi lekarze.
1: Czy uważa Pani, że ta tematyka, która tutaj jest poruszana na tych wykładach specjalnie skierowanych do seniorów, jest wystarczająca, czy może jeszcze czegoś brakuje?
4: No, ja uważam, że jest świetnie, a czy czegoś brakuje, to nie wiem jeszcze, dopiero w trakcie, bo...
1: Pani od początku jest tutaj?
4: Od początku.
1: Czy już było, tak jak wcześniej z jedną z Pani rozmawiałem, to już około 12 spotkanie, więc rozumiem, że we wszystkich Pani uczestniczyła.
4: Tak, we wszystkich uczestniczyłam i jestem przeszczęśliwa.
1: Każdy temat był dobry.
4: Bardzo dobry.
5: Dzień dobry, nazywam się Paulina Pajnowska-Skrzypczak. Jestem neuroterapeutą na oddziale neurologicznym naszego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.
1: I dzisiaj ze specjalnym wykładem dotyczącym
5: nowoczesnej form fizjoterapii stosowanych po udarze. Moja działka polegała na tym, żeby pokazać seniorom naszym, jaki sprzęt wykorzystujemy, żeby wesprzeć się w naszej terapii.
1: A ta technologia tak poszła do przodu, że teraz narzędzia są naprawdę bardzo dobre.
5: Tak, mamy super nowoczesny sprzęt, który pomaga nam, oferuje nam pracę już nawet przy łóżku pacjenta, czyli jest mobilny, jest bardzo zaawansowany. Stosujemy dużo właśnie technologii biofeedbacku u pacjentów, dzięki czemu nawet jeżeli pacjent nie jest w stanie przejść na salę rehabilitacyjną, zostać przez nas przewiezioną, możemy już rozpocząć bardziej zaawansowaną terapię przy łóżku pacjenta. Tutaj prezentowałam, przede wszystkim podzieliłam ten sprzęt na ten, który mogę stosować już przy łóżku pacjenta. Jest to na przykład Stella, która oferuje nam szeroki zakres elektrostymulacji połączonej z EMG, czyli jeżeli pacjent nie ma nawet czynnego ruchu zauważalnego przez nas, a mięsień wykazuje czynność skurczową, to może zainicjować skurcz wywołany maszyną przez to, że tylko napnie mięsień. Fajne w tym sprzęcie jest to, że składa się z tabletu, czyli bardzo przenośnego urządzenia, oraz dodatkowo możemy podłączyć przez Bluetooth kanały, które podpinamy do elektrod i one wtedy pracują. Mamy także nie tylko sam biofeedback, mamy także urządzenie, które się nazywa Cerebo, które pomaga nam, jeżeli mamy u pacjenta niedowłady. Są tam specjalne rękawice, które nakładamy na tą niedowładną rękę, które za pomocą specjalnych rurek, w cudzysłowie, że tak nazwę, specjalnego systemu pompowania, prostuje, zgina rękę, wykonuje ruchy przyciskania stawiania kciuka na przykład. I to tym kolejnym urządzeniu też jest fajne, że ma mały monitorek, możemy postawić to na szafce pacjenta, możemy w łóżku podłączyć tą maszynę, wtedy pacjent ćwiczy już na oddziale, już w swoim łóżku, na swojej sali, nie wymaga żadnego noszenia. Mamy także aparaty do elektrostymulacji, którą często stosujemy u pacjentów, nie tylko na niedowłady mięśni, ale także przeciwbólowo możemy wtedy troszkę podziałać. Mamy solux, mamy drenaż limfatyczny, który zapobiega tworzeniu się obrzęków limfatycznych po udarze, co niestety często też spotykamy u naszych pacjentów, a także już, jeżeli pacjentowi troszkę uda się poprawić wydolność fizyczną, możemy pacjenta zabrać na salę rehabilitacyjną, gdzie mamy w ofercie stół pionizacyjny z funkcją kroczenia, które umożliwia nam na nowo naukę chodu pacjentowi, który samodzielnie nie jest w stanie się utrzymać. W tym stole także mamy system elektrostymulacji, który możemy podłączyć, który jest zintegrowany w pełni z tym systemem kroczącym, żeby jeszcze wspomóc tą pracę. Mamy urządzenia właśnie do terapii ręki. Jeżeli pacjent już troszkę ma ruchu czynnego w dłoni, także możemy zamontować rękawice i pacjent super może szkolić te czynności.
1: Czyli tak naprawdę jesteście wyposażeni w urządzenia, które poprawiają nie tylko komfort pacjenta, ale i również wasz.
5: Tak, mamy właśnie sprzęt naprawdę mamy z wysokiej półki, że tak powiem. Możemy bardzo dużo rzeczy zrobić, które po prostu same nie jesteśmy w stanie. Na przykład też mamy tą neuroformę, która ma platformę posturograficzną, która szczytuje nam, jak pacjent obciąża kończyny i same czasami jesteśmy w szoku, bo wydaje nam się, że pacjent chodzi ładnie, stoi prosto, postawimy go na tej platformie, okazuje się, że cały ciężar ciała jest na zdrowej kończynie, że w ogóle nie wykorzystuje strony zajętej bezpośrednio przez udar. Przez co rehabilitacja jest naprawdę ciekawa. Teraz też dostaliśmy świetny sprzęt AirTouch. To jest grube, naprawdę świetny sprzęt, łącznie z odciążeniem kończyny, z systemem też pompującym i biofeedbackiem. Mamy bardzo duże możliwości tutaj.
1: To zapewne słuchacze, których dzisiaj jest prawie 130 osób, zapewne są zdziwieni, że takimi możliwościami dysponujecie, że w ogóle są takie urządzenia.
5: Myślę, że tak. Jesteśmy bardzo wdzięczni szpitalowi za to, że ciągle poszerza te nasze zaplecze i że możemy pracować na wysokim poziomie z naszymi pacjentami.
1: Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję również.
6: Chętnych do klubu nie brakuje, bo niemal w każdym spotkaniu, które organizowane jest raz w miesiącu, uczestniczy ponad 100 seniorów. Chętnych wciąż przybywa. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 300 osób. Dzieci biorące udział w takich spotkaniach mają szansę odkrywać świat nauki w przystępny i inspirujący sposób przez zabawę, eksperymenty i twórcze działanie. Tak z powodzeniem od kilku lat działa już w Białej Podlaskiej Uniwersytet Dziecięcy przy Akademii Bialskiej.
1: Zajęcia są prowadzone dla jakiejś większej grupy dzieci?
7: Izabela Jaroszewska, Zakład Socjologii, prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym. Ogólnie zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym w tym roku prowadzone są przez dwie grupy. Ja mam przyjemność poprowadzić zajęcia dla dzieciaków w dwóch grupach, związane głównie z dziennikarstwem i mediami. Pierwszy blok, taki panel zajęć, które się odbyły, dotyczył dziennikarstwa radiowego, gdzie mieliśmy okazję wypróbować, przetestować na własnej skórze, jak to jest być dziennikarzem radiowym. I dzisiaj mamy drugi blok zajęć, w którym będziemy robić i wykonywać takie pierwsze gazety. Dzieciaki z gazet takich lokalnych i nie tylko będą wykonywały własne gazetki.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo tutaj zauważyłem, że to są dzieci w wieku 8-9 lat. Tu trzeba nieźle się nagimnastykować, żeby te dzieci zainteresować tymi zajęciami.
7: Zgadza się, nieźle trzeba się nagimnastykować, żeby ich zainteresować, ale na szczęście dzieciaki są bardzo błyskotliwe, kreatywne, pomysłowe, bardzo szybko łapią, słuchają uważnie i myślę, że wiedzą już, że przychodzą tutaj nie tylko po to, żeby hałasować i rozrabiać, co często się zdarza, ale też po to, żeby czegoś się nauczyć, czegoś nowego się dowiedzieć, więc korzystają z tego czasu jak tylko mogą.
1: Czyli takie zajęcia bardzo angażujące organizujecie.
7: Ja jestem tylko prowadzącą, więc myślę, że warto zapytać o to organizatorów, ale z tego co wiem i z tego też co opowiadają dzieci, to te zajęcia muszą być angażujące, no bo inaczej ta ich cierpliwość i chęć zainteresowania będzie zupełnie mniejsza niż byśmy oczekiwali.
1: To jest, można powiedzieć, taki młody narybek, który później może przyjść tutaj studiować.
7: Czas pokaże, trudno jeszcze dzisiaj chyba określić, czy to jest młody narybek, który może przyjść tutaj rzeczywiście studiować, ale myślę, że już dzieciaki, które obyte będą z uczelnią, to będą miały faktycznie większą perspektywę do tego, żeby zobaczyć, jak się tutaj studiuje w przyszłości, ale to jeszcze sporo lat przed nimi.
1: To jest tak, że te zajęcia są różnorodne dla nich prowadzone?
7: Tak, zajęcia są różnorodne. Tak jak mówiłam, blog, który ja prowadziłam, dotyczy mediów i dziennikarstwa. Wiem, że równolegle mają zajęć tych bardzo dużą ilość z różnych dziedzin. Między innymi też mają ściankę wspinaczkową, więc myślę, że tutaj ten ich repertuar jest bardzo, bardzo duży.
1: Czy taka młodzież też interes... Młodzież. To jeszcze nie jest młodzież, to jeszcze są dzieci. Czy one już zaczynają interesować się polityką? Bo to mnie ciekawi.
7: Właśnie podczas ostatnich zajęć prowadzonych o dziennikarstwie byłam bardzo zdziwiona, bo dzieciaki pytały o politykę. Rozmawialiśmy o polityce. Wiem, że no, temat taki na czasie politycznym był bardzo, ale były bardzo zainteresowane tematami społecznymi. Rzucały mi nazwiskami, hasłami, różnymi hasłami. Dobrze, że ta konfrontacja pomiędzy nimi nie zrodziła się w jakąś taką niebezpieczną, bo okazywało się, że no tutaj duży wpływ rodziców też był, tak, na to. Więc z punktu widzenia dziennikarstwa w ogóle to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo okazuje się, że właśnie takie 8, 7 i 9-latki nie są wcale gdzieś tam odsunięte od tych kwestii takich, które dzieją się w społeczeństwie, tylko są na bieżąco, więc to doświadczenie takie zajęć właśnie z prowadzeniu wywiadów, no pokazało, że warto z nimi rozmawiać o różnych kwestiach, bo poglądy miały naprawdę bardzo ciekawe na te tematy polityczne.
1: Domniemam, że z mikrofonem sobie nieźle radziły.
7: Tak, z mikrofonem sobie nieźle radziły. Na jednych zajęciach radziły sobie świetnie. Na zajęciach, gdzie używaliśmy dyktafonu, też radziły sobie świetnie. Aczkolwiek, kiedy wyszły na środek i musiały na środku klasy zaprezentować to, co miały do przedstawienia, no to trochę stres ich zjadł i troszeczkę się zawstydziły. Niektórzy, mówiąc kolokwialnie, zapomnieli języka w buzi, ale w większości podołali, dali radę i naprawdę świetnie przygotowali się też do tych wywiadów, bo najpierw mieli za zadanie przygotować się do tych wywiadów, ułożyć pytania, spróbować te pytania pomiędzy sobą przeprowadzić, a dopiero później wyjść na środek czy nagrać się do mikrofonu i opowiedzieć o tym, co przygotowali.
1: Czyli to też pomaga ich przygotować później do wystąpień publicznych.
7: To pomaga ich przygotować do wystąpień publicznych później i myślę, że dzieci, które przychodzą na te zajęcia, są już trochę obyte z takim występowaniem publicznym, byciem tutaj publicznie. Dogadują się świetnie między sobą w grupie, więc też jest im łatwiej, bo znają się i łatwiej jest im wystąpić, ale faktycznie to pierwsze takie zderzenie, jak musieli wyjść i wystąpić, to niektórzy złapali taką lekką tremę.
1: Czy tu jest więcej takiej formy zabawowej?
7: Myślę, że ze względu na wiek dzieci ta forma zabawowa musi się pojawić i jest więcej tej formy zabawowej, ale staramy się zawsze, żeby z każdych zajęć.
1: Jak... Wracały zadowolone.
7: Tak, żeby z każdych zajęć wracały zadowolone.
1: I z wiedzą.
7: I przede wszystkim z wiedzą.
1: Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję.
8: Ja nazywam się Pellaura. Fajnego jest w tym uniwersytecie, że mogę tutaj się uczyć nowych rzeczy. Jest bardzo dużo fajnych osób. No i bardzo fajne zajęcia.
9: Mateusz. Myślę, że najbardziej podobały mi się zajęcia z budowania, z takich klocków Lego. Bardzo lubię właśnie bawić się takim czymś. Poza tym wszystkie zajęcia są bardzo fajne tutaj i ciekawe.
10: Małgorzata Wojska-Tarasiuk, Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej. Jestem odpowiedzialna za Uniwersytet Dziecięcy.
1: No właśnie, jakie są główne założenia Uniwersytetu Dziecięcego?
10: Głównym założeniem Uniwersytetu Dziecięcego jest poszerzenie ich wiedzy. Chcemy poszerzyć dzieci horyzonty. Najważniejsze jest to, żeby dzieciom chciało się chcieć.
1: Tak naprawdę oddajecie tym dzieciakom do pełnej dyspozycji całe wasze zaplecze.
10: Jak najbardziej część odczynników, z których mogą korzystać w laboratoriach, są jak najbardziej poddawane różnym doświadczeniom. Poza tym mamy zajęcia, które są prowadzone przez biologa, czyli na przykład zajęcia wieszak na organy, gdzie dzieci układają szkielet, który to później mogą narysować bądź w inny sposób to odwzorować, tak? Też próbują zobaczyć coś, co jest niewidoczne, na przykład...
1: Pewnie te bakterie pod mikroskopem.
10: Bakterie pod mikroskopem jak najbardziej, aczkolwiek nie zawsze to się udaje, gdyż wszystkie próbki, jeżeli będziemy chcieli coś zobaczyć pod mikroskopem, muszą być w ciągu jednego tygodnia zrobione. Następnie są wkładane do specjalnego pieca, gdzie rosną i dopiero odczytywane są w kolejnym tygodniu. Jeżeli nam by się udały takie zajęcia, na pewno warto je powtórzyć, bo robiliśmy to 2 lata temu na projekcie. Więc...
1: No właśnie, ja chciałem zapytać ogólnie, jakie jest zainteresowanie dzieci takimi zajęciami na uniwersytecie?
10: Powiem nieskromnie, odpowiadały mamy, że dzieci wolą iść na nasze zajęcia, niekoniecznie korzystać z zajęć, które do tej pory miały, a wybierają nasze.
1: Czyli wolą akademię niż szkołę zwykłą.
10: Niż szkołę zwykłą, tak. Bo tutaj no, więcej rzeczy się dzieje, jest bardziej kolorowo.
1: Czyli ważna jest ta sama kwestia przekazania wiedzy.
10: Myślę, że tak, ale ważne jest też miejsce, gdyż na co dzień mają szare mury, czy swoją szkołę znają od podstaw, to jest coś innego, są wprowadzane na inne sale, z czego też widać, że się cieszą, poznają nowe otoczenie i myślę, to też ma wpływ na to.
1: Sama nowoczesna baza robi wrażenie.
10: Myślę, że tak. Robi wrażenie na dorosłych, ale na dzieciach również.
1: Tym bardziej na dzieciach. Dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
6: Tematyka zajęć na Uniwersytecie Dziecięcym jest szeroka, od biologii, przez chemię i fizykę, po podstawy programowania, robotyki czy sztuki, dzięki czemu każde dziecko może znaleźć coś dla siebie i rozwinąć zainteresowania, których często nie obejmuje tradycyjny program szkolny. Dlatego każdego roku chętnych do uczestnictwa w zajęciach nie brakuje. Minął już rok od wprowadzenia nowego systemu kaucyjnego w Polsce. Niezwykle rzadko zdarzają się sytuacje, w których sprzedawca nie przyjmuje butelek. Jak przypomina Grzegorz Uliński, kierownik Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, opakowania z logotypem kaucji można oddać bez paragonu w każdym sklepie o powierzchni handlowej powyżej 200 m2.
11: Od dnia wejścia rzeczywiście obowiązku przyjmowania przez sklepy opakowań, które mają logotyp kaucyjny, zdarzyło nam się kilkanaście takich interwencji, że no, mieszkańcy zgłaszają do nas, że sklep dany nie przyjął, nie chciał przyjąć, czyli może nie jest to tak nagminne, ale rzeczywiście takie interwencje do nas wpływają, a my jeździmy po sklepach i sprawdzamy, czy rzeczywiście to miało miejsce. System troszeczkę wchodził jakby tak z takim poślizgiem, że już niby ustawa była, natomiast jakby nie każdy sklep jakby wprowadził to, bo na przykład miał jeszcze w asortymencie tylko opakowania, które nie były objęte systemem kaucyjnym i nie musiał w związku z tym jeszcze jakby wchodzić.
6: W samej Białej Podlaskiej znajduje się kilkadziesiąt punktów i automatów kaucyjnych służących do zwrotu puszek i butelek. W kolejnych miejscach w województwie lubelskim pojawiają się punkty, w których od razu dostajemy zwrot pieniędzy na kartę płatniczą. Mieszkańcy bardzo sobie chwalą takie rozwiązanie.
12: Wkładamy butelkę, zabiera nam butelkę, później komputer, który nam mówi o ilości włożonych puszek. Dajemy kartę, wczytuje nam kartę, kasa bezpośrednio wpływa na konto. A jak szybko, no w ciągu kilku sekund, bym powiedziała. Myślę, że bardzo konkurencyjne i bardzo zachęcające w stosunku do innych.
6: Przypomnijmy, za plastikową butelkę i puszkę obowiązuje kaucja 50 groszy, a za szklaną butelkę wielorazową złotówka. Małe sklepy również pobierają kaucję, ale ich udział w odbiorze opakowań jest dobrowolny.

0: Jest 9, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów dla biało-czerwonych. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: I przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumunii też nic wielkiego nie pokazali. Ale lewy dzisiaj, no widać chęć do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. A już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzyża 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja barbera Kirila Kejko. Rusza właśnie teraz w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: Czy ktoś jest po drugiej stronie? Czy ktoś już wstał? Kilka chwil po dziewiątej to jest moment, kiedy w sobotę rozpoczynamy radio śniadaniowe. Michał Hanczak, dzień dobry. Ja no wiem, że jesteście między innymi studenci, którzy jadą na pierwsze zjazdy w tym roku akademickim. Studenci zaoczni, bo pewnie ci dzienni to odsypiają pierwszą piątkową imprezę. Będę grał dla wszystkich oczywiście. Roxana Węgiel na dobry początek.

0: Jeżeli w tę sobotę planujecie wysprzątać swoje mieszkanie na błysk, to oczywiście będę grał tak, żeby wam się dobrze sprzątało. 100% polskich hitów mam dla was, ale będę was też próbował namówić w tym programie, żebyście jednak może to sprzątanie odłożyli na później. Mówią, że idealnie wysprzątane mieszkanie to oznaka zmarnowanego czasu, a tego czasu marnować nie warto, zwłaszcza, że pogoda piękna. Mamy jesień, ale pogoda nas od kilku dni rozpieszcza. Jeszcze dziś i jutro będzie naprawdę bardzo ładnie prawie w całej Polsce. Jutro trochę więcej deszczowych chmur zacznie już napływać od zachodu i poniedziałek może być brzydszy, chociaż synoptycy, ci optymiści mówią, że jeszcze przez kilka najbliższych dni będziemy cieszyć się złotą polską jesienią. Zresztą, jak bardzo się cieszymy, sprawdzał nasz reporter Darek Brombosz w jednym z katowickich parków.
1: Jak dla mnie taka pogoda mogłaby w Polsce panować przez cały okrągły rok.
2: Proszę pana, pogoda idealna, no nie oszukujmy się, naprawdę, rzeczywiście.
3: Dla mnie jest bardziej letnio.
4: No warto tą witaminę D jeszcze, póki się da ze słońca łapać.
5: Gdyby tak można było zatrzymać tę pogodę do końca grudnia.
2: Ojej, proszę pana, a do kwietnia?
0: Ja osobiście mógłbym się pod tym podpisać. Jestem optymistą, ale chyba jednak nam się to nie uda. Ale dobrze, no zima przyjdzie, też ma swoje plusy w tych minusach, ale o tym będziemy rozmawiali wtedy, kiedy rzeczywiście zrobi się zimno. Na razie przed nami całkiem ładna i całkiem ciepła, jak na październik, sobota. Mam nadzieję, że z radiem śniadaniowym w Radiu SK2 w głośnikach. Monika Brodka, a potem Mateusz Ziółko. Tacy artyści przed nami. SK

słuchacie Radia SK2, w którym przed chwilą Margaret i hit pod tytułem Prima Ballerina. Teraz jednak inna postać kobieca się pojawi w piosence, a mianowicie będzie to królowa łez, która właśnie skończyła 10 lat. Dobrze wiecie, kto stoi za tym hitem. To Agnieszka Chylińska oczywiście i faktycznie w tym tygodniu minęło 10 lat od premiery tego singla. To była jedna z piosenek promujących album Forever Child. No i jeden, jak się później okazało, z największych hitów w repertuarze Agnieszki Chylińskiej. Pokrył się diamentem. Nikt sobie chyba nie wyobraża koncertu Agnieszki Chylińskiej bez tej piosenki. W ten weekend usłyszą ją ci, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, bo tam właśnie teraz Agnieszka koncertuje, ale w całej Polsce i wszędzie tam, gdzie nas słuchacie, na przykład przez internet, teraz królowa łez też się pojawi.

0: To Urszula w Radiu SK2. Tu Radio Śniadaniowe, nasze cosobotnie spotkanie. Michał Hanczak, dzień dobry, zwłaszcza tym, którzy właśnie się włączyli i na przykład jedzą śniadanie smacznego. Nie wiem, czy akurat ktoś z was je paprykarz szczeciński na śniadanie, ale nie wiem, czy wiecie, że ten właśnie przysmak w tym tygodniu skończył 59 lat. Mam nadzieję jednak, że nikt nie trzyma tak długo puszki z paprykarzem szczecińskim, bo to mogłoby być niebezpieczne, zwłaszcza gdybyście ją otworzyli teraz. Nie wiem tylko, dlaczego paprykarz szczeciński nie znalazł się na liście najbardziej polskich obiadów. No właśnie, taki plebiscyt trwa, Daria Ładocha jest jego twarzą, a wy razem z Darią wybieracie najlepszy polski obiad. Głosować możecie na sk2.pl, a dla tych, którzy głosują, jest szansa na pojawienie się już niebawem na PGE Narodowym w Warszawie na uczcie, podczas której razem z Darią Ładochą będziecie ten obiad wybrany jedli. I jeszcze będą inne atrakcje oczywiście. Zachęcam, zajrzyjcie na sk2.pl, zagłosujcie, pomóżcie nam wybrać najlepszą zupę i najlepsze danie główne. No i słuchajcie też programu Darii Ładochy dzisiaj po godzinie 11 na antenie Radia SK2. Chyba nie będzie o paprykarzu szczecińskim. Z tego co wiem, temat jeszcze bardziej na czasie, bo grzyby.
1: SK2. Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
11: Stokrotka.
12: I po reklamie.

0: Po każdym przesłuchaniu tej piosenki mam ochotę na szarlotkę. Też tak macie? Dobrze, że nie zawsze tę szarlotkę mam pod ręką, nawet częściej nie mam niż mam, bo gdybym za każdym razem jadł, kiedy słyszę tę piosenkę, czyli Mirafiori Artura Rojka, jedną z moich ulubionych ostatnio, no to prawdopodobnie bym się już tutaj na tym krześle w radiu nie zmieścił. Za chwilę 10, za chwilę też trasa koncertowa Artura Rojka z nowym albumem i między innymi z tą piosenką. W przyszły weekend startuje ta trasa, pierwszy koncert w przyszłą niedzielę w katowickim Nosprze. A o pewnej trasie koncertowej innej artystki, którą znamy doskonale co najmniej od 3 dekad, będę opowiadał wam po godzinie 10.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby!
1: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
9: Stokrotka.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Bartek Ważny, zapraszam. W Białej Podlaskiej można będzie zobaczyć Koguta w Rosole. To tytuł spektaklu, który zagości na deskach Akademii Bialskiej już dzisiaj. Fabuła opowiada o kilku krumplach zwolnionych z pracy w stalowni. Zastanawiają się teraz, jak wyjść z pułapki życia na zasiłku. Genialnym pomysłem wydaje im się przygotowanie striptease show. Jak im to wyjdzie? Przekonamy się dziś o 17 w Akademii Bialskiej.
15: Jest 10. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
16: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
17: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
18: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
17: A jaka idealna będzie cena benzyny?
16: No, myślę, że te 5,19.
15: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Nie żyje jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Droga jest nieprzejezdna, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają wędrówkom. Podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia. Nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
0: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie usłyszycie za godzinę. Michał Hanczak, zapraszam na kolejną godzinę z Radiem Śniadaniowym. W sumie o tym, co w kraju, też będę opowiadał. Mamy złotą polską jesień, a w tej godzinie będzie też o złotych godach. No i mamy też jubileuszową trasę koncertową Natalii Kukulskiej i o tej artystce i z tą artystką też chwilę w tej godzinie porozmawiam. Najpierw jednak Wanda i Banda i hit Nie będę Julią. Najlepiej.

0: jedna z tych piosenek, które działają jak poranna kawa. Malczyki, Jugoton i Kazik już za nami w Radiu SK2, a za kilka chwil Sanach i Hip Hip Hura. Może na cześć wszystkich tych, którzy obchodzą jakieś rocznice, czy to rocznice urodzin, czy na przykład rocznice ślubu. Ostatnio w Kieleckim Urzędzie wręczono medale dla tych, którzy obchodzą złote gody, czyli przeżyli ze sobą 50 lat, a nawet więcej, bo 50 lat minęło od ich ślubu. Czy da się w tych czasach tak długo ze sobą wytrwać i co jest kluczem, żeby rzeczywiście wytrwać w małżeństwie 50 lat? O to pytała nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
1: Wyrozumiałości, cierpliwości i miłości.
2: Gdzie tej cierpliwości szukać, bo czasami może jej brakować?
3: To jest tak, proszę pani, że wie pani, ta cierpliwość też się kiedyś kończy, nie? No ale trzeba iść na kompromisy, szukać luk w tym naszym życiu, a jakoś się tam udaje.
4: Nie kłócić się specjalnie, no i ustępować raczej.
5: Trzeba wmawiać mężowi, że trafił na diament, perłę, upewniać go w tym i jak się przekona, to jest wszystko dobrze.
6: Nie żyją nam.
0: Po raz kolejny się potwierdza, że jeżeli facet jest głową rodziny, to wiadomo, kto tą głową kręci. Wszystkiego dobrego dla wszystkich, którzy świętują złote gody, ale też dla wszystkich innych, którzy mają jakąś swoją rocznicę i w ten weekend będą świętować. Hip, hip, hura na waszą cześć z dedykacją od Radia SK2. W Sanach już teraz.
7: SK.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2 Biała Podlaska.
2: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: Nazywana przez niektórych polską księżniczką popu, Sylwia Grzeszczak od wielu już lat co jakiś czas raczy nas pięknymi piosenkami. To jedna z nich, Pożyczony w Radiu SK2. Ale jest taka artystka, która świętuje większy jubileusz i ruszyła w trasę koncertową na 30-lecie swojej kariery, ale jakby tak dobrze policzyć, to nawet 40-lecie, bo 40 lat temu miała premierę jej dziecięca płyta, a 10 lat później już jako dorosła artystka wkroczyła na polską scenę i na niej się trzyma dzielnie do dzisiaj. Chyba domyślacie się, że chodzi o Natalię Kukulską. Myślę, że każdy z was przynajmniej jedną, dwie, trzy piosenki tej artystki zna, czy to z tej ery dziecięcej, czy z tej dorosłej. W 96 roku ukazała się płyta Światło, no i właśnie rocznica tego debiutu to jest punkt wyjścia do trasy koncertowej, która wystartowała w zeszły weekend w katowickim Nosprze. Jutro koncert w szczecińskiej Filharmonii, a później kolejne miasta, m.in. Bielsko-Biała, Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa czy Wrocław. Na tych koncertach Natalia Kukulska sięga nie tylko po piosenki z debiutanckiej płyty Światło, ale też jest to podróż przez wszystkie jej kolejne płyty. Nawet robiła taki plebiscyt w mediach społecznościowych, które piosenki z których płyt fani chcieliby usłyszeć. No i teraz je dostają. Przy okazji ja zapytałem Natalię Kukulską o jej najdziwniejsze, najbardziej zabawne doświadczenie, wspomnienie z tras koncertowych.
1: Chyba najśmieszniejsza sytuacja, jaka mi się zdarzyła, to jest to, jak zatrzasnęłam się w garderobie, a koncert był w Niemczech w takiej dużej hali, ponieważ miałam mikrofon bezprzewodowy. Po prostu nie było wyjścia, nie było klamki od środka. Ja się przebierałam w trakcie koncertu, no i zespół już gra dalej i słyszą mój głos, bo ja mam odsłuch, mogę sobie śpiewać, ale mnie nie ma na scenie. I zaczęłam tak kolejny utwór, chociaż po chwili zaczęłam śpiewać "Wypuśćcie mnie stąd", bo się zamknęłam na melodię piosenki, którą miałam śpiewać, więc naprawdę to był ubaw popachy. No ale to było bardzo, bardzo, bardzo śmieszna wpadka. Publiczność również się uśmiała.
0: Miejmy nadzieję, że podczas tej jubileuszowej, rozpoczętej dopiero trasy, czy ona jest, bo tak się nazywa ta trasa od jednej z piosenek, takie wypadki się nie zdarzą. Dobrej zabawy życzę wszystkim tym, którzy się na koncerty Natalii wybierają, a że dzisiaj mamy sobotnie przedpołudnie i pewnie niektórzy teraz gdzieś w drodze, może na siłownię, może na zakupy, no krótko mówiąc w takim sobotnim biegu, to zagram wam właśnie ten hit prosto z albumu Puls, to w biegu. SK2.

0: I tak to właśnie jest w Radiu SK2, że z jednej strony mamy dla was hity największych polskich gwiazd, znanych doskonale od lat, a z drugiej też tych młodych artystów, którzy coraz dzielniej na polskiej scenie sobie radzą. Liwka już z sukcesami, no i z hitem Poza Tobą Nic na antenie Radia SK2 w Radiu Śniadaniowym. Jakie plany na dziś? Ja zachęcam do aktywności w plenerze, chociaż wiem, że sporo osób też zaplanowało w ten weekend wizytę w kinie, bo w końcu lalka trafiła do kin i trwa taka dyskusja, czy ta kinowa wersja lepsza i bliższa oryginału, czy może jednak serialowa, która jest daleka od oryginału, ale czymś innym przyciąga. W każdym razie od twórca jednej z ról w tej filmowej lalce, Andrzej Seweryn, nie kryje radości, że o tej lalce się tyle dyskutuje.
1: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy. To, że to zostało sprowokowane właśnie tym filmem, przede wszystkim powieścią, wydaje się piekielnie ważne i aktualne.
0: Można obejrzeć lalkę w kinach, można wybrać lalkę serialową z zupełnie inną obsadą, można obejrzeć i jedną i drugą, chociaż pewnie i tak są tacy, co zamiast lalek wolą misia.
2: Passenger Stanisław Paluch, please World War.
3: SK2. Autopromocja.
4: Pomidorowa czy żurek?
5: Rosół czy barszcz?
4: Schabowy czy mielony?
5: Pierogi albo bigos?
4: Które danie jest najsmaczniejsze?
6: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
7: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
4: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
8: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
17: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
20: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
21: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
22: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
24: 3, 17, 41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
27: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: To będzie ostatnia reklama.
29: Te
0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: To taki mały powrót do lat 90. do pierwszej solowej płyty Roberta Gawlińskiego. O sobie samym przed godziną 11 na antenie Radia SK2, na finał Radia Śniadaniowego, chociaż za chwilę i o czymś na śniadanie i na obiad, bo wybieramy najlepszy polski obiad. Zachęcam do zaglądania na sk2.pl. Za chwilę, krótko mówiąc, o tematach kulinarnych idealnych na sobotnie przedpołudnie, Daria Ładocha. A my słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli o 9. Michał Hamczak. Trzymajcie się.
1: SK2. Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak. Tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
11: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
17: Jest 11. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Urbana i przyszłości kadry.
18: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
17: Mówił po meczu Sebastian Szymański, pomocnik reprezentacji. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji brało udział 12 strażackich zastępów.
19: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus ten zbiornik z paliwem.
17: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w ramach turnieju WTA 1000 z tenisistką gospodarzy. O awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
20: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
21: Sobota, wybiła godzina 11. Witam Was bardzo serdecznie. Daria Ładocha w audycji Ładocha na pożarcie. No, dzisiaj będziemy mieli w programie emocje jak na grzybach. A co za tym idzie, zabieram Was, drodzy słuchacze, na grzyby. Czyli gdzieś, gdzie ja nigdy nie byłam.
22: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Hej, pozdrawiam serdecznie. Ja właśnie spakowałam się, wiadereczko, nożyk i lecimy na grzybeczki.
2: No to by do opisu grzybobrania pasowało. Dlatego, że Polak może podobno podać Ci swój PIN do karty. Może Ci podać numer karty do bankomatu. Ale gdzie zebrał grzyba, w życiu Ci nie powie. I to by się trochę kłóciło z tym, co mówiłam w poprzednim wejściu, że to ma być takie relaksujące, odprężające. No pewnie dla mnie by takie było, dlatego otwarcie teraz mówię. Jeżeli ktoś z Was słucha, czy ma ochotę zaprosić mnie na grzyby, albo ma na przykład ochotę zrobić sobie detoks od PlayStation, albo po prostu wystawimy na woźb grzybobranie z Ładochą, to jestem otwarta na każdą propozycję. Natomiast słuchaj mnie doszły, że to grzybobranie to jest niczym dyscyplina w Polsce olimpijska. Bo nie chodzi o to, jakiego grzyba przyniesiesz, tylko jakiego twój sąsiad nie przyniesie. Ale to są oczywiście żarty, śmichy, chichy. Polacy chodzą na grzyby bardzo chętnie, odpoczywają, relaksują się. Natomiast to, co my widzimy, zbierając grzyba, to jest kapelusz i ogonek. I to jest owoc. Natomiast cała grzybnia podobno znajduje się pod spodem. Sieć zależności, współpracy z drzewami, sieć komunikacyjna. Komunikują się między sobą o szkodnikach, wymieniają się składnikami, makro, mikroelementami. Podobno wytrawni grzybiarze to w ogóle nie patrzą się na nogi i podnogi, tylko patrzą się na drzewa. Z tych drzew można wyczytać, gdzie tak naprawdę rosną grzyby. A grzyb, to jeszcze gwoli ścisłości, taka mała powtórka z biologii, to ani roślina, ani zwierzę, tylko osobny gatunek organiczny. No i dobrze, no to zostawmy już tą biologię, zostawmy tych grzybiarzy, otwarte zaproszenie na grzyby zostało rozpoczęte przeze mnie. No to teraz czas do kuchni. Co z tymi grzybami zrobić i przede wszystkim jak?
3: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ładocha na pożarcie, mam nadzieję, że jesteście z nami. My jesteśmy dzisiaj w lesie, a tak naprawdę na grzybach, ale ja z tego lasu i z tych grzybów zapraszam was do kuchni, bo powiem wam szczerze, że jeżeli ktoś wam dał słoik suszonych grzybów, to nie jest tylko taki zwykły prezent. Ten prezent oznacza bardzo długi czas, który upłynął od momentu zerwania, wybrania się na te grzyby, a ususzenia. To jest bardzo czasochłonne, pracochłonne dla ludzi, którzy albo na tych spacerach rozwiązują swoje problemy, albo po prostu cieszą się z tego, że mogą zrobić coś pożytecznego i przynieść do kuchni grzyby. No ale co z tymi grzybami? Przynosimy je do kuchni i co z nimi zrobić? No niestety, nie można ich odłożyć na półkę. Te grzyby należy natychmiast oczyścić. Grzyby nie mogą długo leżeć. Nie można ich też moczyć w wodzie. Nie można też ich moczyć długo w wodzie. A dlaczego? Bo działają jak gąbka, nie będą już tak smaczne, będą gumowate i trudno je będzie usmażyć, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No więc czym czyścić grzyby? Najlepiej małą szczoteczką. Można je oskrobać też takim nożykiem albo gąbeczką taką do szorowania, natomiast no, pod bieżącą wodą no to raczej ich moczyć nie można. I nie można też ich zostawić, że na przykład, nie wiem, zbierzecie te grzyby i za 3 dni przyjdziecie, bo sobie przypomnicie, że o, miałem coś zrobić z grzybami. Kurka, o której dzisiaj jeszcze będziemy mówili, co można fajnego z kurką zrobić i dlaczego kurka to grzyb, a nie kurka i dlaczego tak jest nazwana i dlaczego jest taka modna, do tego wrócimy, ale kurka to jest osobna dyscyplina oczyszczania grzybów. Tam w te małe szczelinki, ja nawet mam tutaj taką kurkę i widzę, że ona jest brudna, pięknie pachnie, no możecie mi tylko uwierzyć na słowo, ale niestety kurkę bardzo ciężko w ten sposób oczyścić, jak mówiłam, czyli gąbeczką, czy jakimś tam szczoteczkiem małym, więc kurkę najlepiej jest zalać wrzątkiem z solą. Wtedy ta sól wchodzi w szczeliny kapelusza i bardzo dokładnie oczyszcza, a z tej kurki wypada naprawdę niesamowite runo leśne w ilościach zatrważających. Co wtedy trzeba zrobić? Szybciutko kurkę osuszyć. Czyli jeżeli macie w planach iść na grzyby i zjeść jajecznicę z kurkami, no to trochę od zerwania do jajecznicy jednak czasu upłynie. A co z takimi grzybami można robić? Z takimi grzybami można robić wszystko. Można je mrozić, można je marynować, można je od razu smażyć, albo można je ususzyć. Czym chata bogata, a tak naprawdę dobrze wiemy, że my Polacy bardzo szeroko grzyby wykorzystujemy w kuchni. Zapraszam was na przerwę, a zaraz wrócimy do tego, dlaczego te grzyby nam tak dobrze smakują.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: I po reklamie.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Witam was po przerwie. Mówiliśmy o tym, jak zbierać grzyby, co z nimi robić, jak je myć, jak je czyścić. No i ja sobie myślę tak, kolega mi podpowiedział, że najfajniejszą taką frajdą jest znaleźć pierwszego grzyba. No ale ostatnio w ogródku mój kolega znalazł takiego grzyba. Mało tego, zrobił z niego jajecznicę, o mało teściowej nie zabił. Teściowa dostała nadciśnienia. On myśli, taka pieczarka mi tu wyrosła. Moi drodzy, otóż to nie była to pieczarka, więc uważajcie, jeżeli nie jesteście pewni, to nie zbierajcie grzybów, które wyglądają podejrzanie, chociaż ja jestem totalnym amatorem, więc ja wam nie powiem. Dla mnie grzyb to grzyb. I teraz, co z tym grzybem? Dlaczego on nam tak smakuje? To wszystko zawdzięcza umami. Smak umami. To smak, który może wam przywołać na myśl, na przykład parmezan, winogrona, pomidory, mięso. To naturalny kwas glutaminowy występujący właśnie w produktach takich jak grzyby. To jest coś takiego, że my to jemy i nam wręcz ślinianki pracują. Mamy ochotę tego jeść więcej, bo któż z nas, kto nie skradł winogrona o dobrym smaku w sklepie, nie kupił zaraz całej kiści? Któż z nas, kiedy uwziął się na parmezan, nie zrobił rosołu z parmezanem i nie nazwał tego zupą po włosku? To właśnie robi nam kwas glutaminowy, że te kubki smakowe nasze są tak bardzo nasycone, bo dzięki niemu, dzięki temu smakowi

0: mami sygnał do mózgu o takiej euforii wręcz kulinarnej, gastrycznej, no właśnie, idzie dużo szybciej niż jak tego u mami nie ma. I teraz wywar z grzybów, no to nie trzeba tłumaczyć. Wystarczy zalać parę grzybów wodą, wrzątkiem, poczekać chwilę i mamy super, wspaniały, aromatyczny wywar, który można dodać do bardzo wielu rzeczy. Ale ja zdradzę wam sekret, gdzie najbardziej lubię grzyby polskie. W zupie grzybowej, ale po tajsku. To jest bardzo prosty przepis. Jeżeli będziecie chcieli, możemy wam go przesłać, ale ta zupa robi furorę. Moja koleżanka kiedyś z telewizji, jak robiłam ją w śniadaniówce, spróbowała tej zupy i od 7 lat co święta wysyła mi zdjęcia, ponieważ ja tę zupę robię właśnie na Wigilię. Dodaję tam bardzo aromatyczne tajskie przyprawy, takie jak liście limonki kafir, trawę cytrynową, galangal. Mało tego, ta herezja kulinarna nie ma końca u mnie, ponieważ podaję zupę z makaronem ryżowym. Do tego zamiast śmietany dodaję mleko kokosowe, ale to nic, bo jednak na pierwszym planie wybijają się nasze polskie suszone grzyby, które są takim dobrodziejstwem, że nawet tajskie składniki są jedynie tłem, a grzyby są bohaterem. Teraz naprawdę mam ochotę na tę zupę. Mam nadzieję, że będziecie chcieli przepis. Chętnie wam go udostępnimy. A teraz posłuchajmy polskiej, dobrej, jak nasze polskie grzyby muzyki.
1: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby grzybami, ale konkurs konkursem. Zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie na sk2.pl. Wybieracie najlepsze polskie pierwsze i drugie danie, które będziemy Wam serwować, no w zależności od tego, które danie wygra, na Stadionie Narodowym już 7 listopada. A więc gorąco zachęcamy Was do głosowania sk2.pl. Wybierzcie swoje ulubione polskie dania i zasiądźmy razem do stołu.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2. Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
10: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Bartek Ważny, zapraszam. 8 kroków do tańca. To nowy projekt bezpłatnych zajęć tanecznych prowadzonych przez Fundację Wytwórnia Talentów z Białej Podlaskiej. Mówi Monika Popielewicz, prezeska fundacji.
17: Będziemy się tutaj uczyć nowych ruchów, oswajać parkiet. Przede wszystkim będziemy obserwować własny progres i promować taniec towarzyski.
16: Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto już dziś zgłosić chęć udziału. Zajęcia startują 5 października.
18: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tańsze tankowanie o prawie złoty 50 na litrze. Nad dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN. Kierowcy ruszyli do tankowania.
19: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
20: To dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
18: Usłyszał na jednej ze stacji nasz reporter Michał Brawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, za diesla 7,88. Rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach, chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
21: Wracamy po krótkiej przerwie. Dzisiaj audycja poświęcona jest grzybom. Ładocha na pożarcie. Mam nadzieję, że będziecie chcieli pożreć dobrą porcję wiedzy i dobrą porcję muzyki. Za chwilę wracamy do Was.
22: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Chciałoby się powiedzieć kurka wodna i to bardzo by pasowało do naszej audycji. Jesteśmy już po 12:00. Mam nadzieję, że myślicie o tym, co zrobicie dzisiaj lub jutro na obiad. Sezon nam sprzyja, a więc kurka. Żeby nazwać grzyba kurka, no tak, no to jest taka nasza łańska fantazja, natomiast kurki są teraz bardzo modne. Mówiliśmy już, jak je oczyścić, czyli wrzątek z solą, ale teraz powiedzmy sobie, co można z tej kurki zrobić. Na początek, odrobina teorii. Nie wrzucamy mokrej kurki na patelnię. Nie uzyskamy tego, co chcemy. Smak będzie taki w połowie kurkowy, bo dużo ucieknie. Natomiast konsystencja kurki nie będzie zadowalająca. Szczególnie naszych polskich grzybiarzy, polskich gospodarzy i gospodynie, które na smaku, co by nie mówić, bardzo dobrze się znają. A więc umyta, osuszona kurka i masło. Kurka uwielbia masło. Z tym masłem mają się jak za pan brat. Można wręcz powiedzieć, że na takiej patelni odbywa się mistyczny kulinarny taniec, gdzie masło zdobywa kurkę, a kurka się temu poddaje. No i taka klasyczna jajecznica z kurkami wymaga od nas tego, żebyśmy najpierw z kurki odparowali wodę. Szybki patent, kiedy dajecie cebulkę, ona się troszeczkę zarumieni, robi się bardziej słodka, dodajemy kurki. Żeby kurki szybciej odparowały wodę, należy potraktować je solą. Wtedy woda wypływa z kurek, czyli robi się kurka dużo mniejsza, aromatyczna i kiedy już cała woda odparuje nam z naszego grzyba, wtedy dopiero dodajemy jajka. Ciach, prach, sól, pieprz, co lubicie, szczypiorek, rozmaryn, jakieś inne elementy naszego ukochanego lasu i jajecznica jest gotowa. Ale kurka może być dodana nawet dzisiaj do na przykład śródziemnomorskiego sosu na bazie mascarpone. Dokładnie tak samo uzyskujemy konsystencję kurki jak w przypadku jajecznicy, czyli mamy cebulkę, mamy masło, odparujemy wodę i wtedy możemy dodać liście szpinaku, suszone pomidory, mascarpone, które jest tłuste, nic się nie zważy i mamy aromatyczny sos kurkowy, który można podać do czego? W wersji keto na przykład do mięsa, do ryby, do łososia albo dla fanatyków, bo tylko tacy są. Są tacy, co lubią lub nie lubią makaronu. Pyszny makaron z takim sosem kurkowym. Myślę, że to pomysł nie tylko na niedzielny obiad, ale przede wszystkim na fajną randkę czy miłe spotkanie z przyjaciółmi. Jedno tylko zastrzeżenie. Pamiętajcie, kuchnia to takie miejsce, gdzie powinno się spotkać 5 smaków, niezależnie od tego, czy jest to kuchnia włoska, azjatycka czy polska. Mamy smak słodki, słony, gorzki, kwaśny i umami. No, smak umami załatwiają nam grzyby. Słodki, wiadomo, słodycz z mascarpone, natomiast grzyby, należy pamiętać, odrobinę są mdłe w smaku. Dlatego lubią mieć towarzystwo, lubią mieć to masło, o którym wcześniej mówiliśmy, które wydobywa smak, które jest nośnikiem ich smaku. Także nie zapomnijcie na koniec doprawić to odrobiną smaku kwaśnego, czyli cytryną lub limonką, jeżeli będziecie kurkę łączyć z azjatyckimi smakami i wtedy danie będzie wykwintnie gotowe i będziecie mogli zaskoczyć swoich gości. Zapraszam Was teraz na odrobinę polskiej muzyki, żeby zainspirować Was do polskiego gotowania.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Grzyby w polskiej kuchni są znane nie od dziś. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam na przykład świąt Bożego Narodzenia bez grzybów. Bo nawet do barszczu dodaje się odrobinę grzybów, dlatego właśnie smaku, głębokiego smaku umami. Barszcz, grzybowa, kapusta z grzybami, uszka. Ale te grzyby w kuchni staropolskiej miały swoje zastosowanie i traktujemy je w sposób tradycyjny. Natomiast współczesne gospodynie, współcześni gospodarze lubią wykorzystywać te dobra staropolskie z takim małym twistem nowoczesności. I teraz będę Was zachęcać do tego, żebyście jedli zgodnie z porami roku. A dlaczego to jest ważne? Bo wszyscy o tym mówią, a nikt nie wytłumaczył. Generalnie my zależymy od klimatu. To, co ziemia daje o danej porze roku, nam służy. Dlatego w lecie jemy nowaliki, które nas wychładzają z środka, a zimą jemy dania, które mają nas od środka dogrzać. Czyli kapusta z grzybami, bigos, to są dania, które powinniśmy właśnie teraz serwować na naszych talerzach. Ale o tej porze roku nie tylko grzyby. To także kasza, to także burak, to także ziemniaki, o których mówiliśmy w poprzedniej audycji. Także proponuję Wam na przykład takie danie z grzybami, które może być trochę nowoczesne i trochę staropolskie. Czyli łączymy nowe ze starym i jest to przede wszystkim danie bardzo szybkie. Jest to kaszotto z burakami i z grzybami. Jak już sobie upieczecie buraki, o tym pewnie będzie za tydzień lub dwa tygodnie, co można z burakami zrobić i niekoniecznie się z nich śmiać, no bo Polska burakiem stoi, to możecie sobie zrobić takie kaszotto na bazie kaszy gryczanej z dodatkiem pieczonego buraka, z wywarem. Kaszę można ugotować właśnie na wywarze z grzybów i do tego dodać grzyby drobno pokrojone. To danie się robi naprawdę bardzo szybko. Do tego orzechy włoskie, można dodać odrobinę orzechów piniowych, czyli twist włoski, parmezan albo ser długo dojrzewający, znowu twist włoski, albo nawet pokruszyć grecką fetą. Zobaczcie, jedno danie, jeden grzyb, a ile zastosowań, ile rzeczy może się połączyć na jednym talerzu. To tylko taka moja inspiracja, jak możecie sobie poradzić z jutrzejszym obiadem niedzielnym. Dodam jeszcze, to taka sugestia, że grzyby też można piec i z tego powstaje przepyszny krem z pieczonych grzybów z dodatkiem ziemniaków i kleksa śmietany. Robi się bardzo pysznie i aromatycznie. A teraz posłuchajcie, coś dla ucha, coś dla podniebienia. Wszystko jest SK2.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.
9: I po reklamie.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi drodzy, grzyby są dobrem narodowym. Nie wiem, o czym opowiadać. Jest tyle rzeczy, które można powiedzieć. Od pana Tadeusza po kosmos. No, w panu Tadeuszu było o grzybobraniu, że jest to taki nasz rytuał. Wręcz borowika nazywało się generałem grzybów czy pułkownikiem. A dzisiaj w książkach, które możemy czytać, są to książki oczywiście science fiction, mówi się, że najlepszym pokarmem, którym można by zabrać w kosmos, jest właśnie grzyb. A dlaczego? Dlatego, że wyrośnie wszędzie. Mówi się, rośnie jak grzyby po deszczu, o tym też zaraz powiemy. A do tego rośnie bardzo szybko. No więc to mocny skok, Ładocha. No ale to jest taka audycja, Ładocha na pożarcie, że z pana Tadeusza przeskoczyliśmy do kosmosu, a ja przeskoczę również do moich lat dziecinnych, gdzie marynowane grzyby były wielkim rarytasem na moim stole. No właśnie maślaki rządziły, takie lekko śluzowate, pamiętam, ale ten śluz w ogóle mi nie przeszkadzał. Pamiętam, jak moja siostra mówiła, że te grzyby wyglądają jak ślimaki. Ja się wtedy śmiałam, że wcale nie jem maślaków, tylko jem ślimaki. W sumie czułam się jak francuska, jak przy francuskim stole. Moi drodzy, żyjemy w czasach Instagrama. I dzisiaj tak naprawdę grzyb zerwany, grzyb ugotowany nie może nie być sfotografowany. Czasami słyszę, pokaż mi swojego grzyba. No i dobrze, że tam ginekolog obok nie stoi, bo mogłoby być różnie. Natomiast grzyb mimo wszystko ma takie znaczenie pejoratywne, to bo grzyb jest zarówno dobrodziejstwem, jak i może być przekleństwem. Powiedzcie coś dobrego mojej przyjaciółce na Sardynii, która ma taką wilgotność w starym domu, że musi odgrzybiać ściany co roku. Więc zważcie na to, etymologia słowa grzyb też budzi kontrowersje, natomiast grzyb może być zarówno dobrodziejstwem na naszych stołach, jak i przekleństwem, o czym wiedzą ci, którzy potrafią zachorować na różne choroby, albo ci, którzy na Sardynii muszą właśnie uporać się z uporczywym grzybem na ścianie. Zanim wyślę was z tym grzybem do kuchni czy w kosmos, chcę podnieść jeszcze

0: Jeden ważny temat, a mianowicie to, czy grzyby leczą. Soplówka jeżowata, kordyceps, psylocybina, muchomory. O tym bardzo dużo się mówi. Ostatnio wysłuchałam 2-godzinnego podcastu na ten temat, w którym jedna z pań, które zajmują się tym, pani doktor, powiedziała, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy grzyby leczą. Na pewno mają dużą zawartość białka, więcej niż soja, makro i mikroelementów, witamin z grupy B. Dlatego ci, którzy piszą te książki science fiction, mówią, że z grzybami to tylko w kosmos, bo szybko wyrosną, mają składniki odżywcze i będą tam rosły bardzo szybko, ale to oczywiście jest science fiction. Natomiast ci, którzy myślą, że grzyby leczą, czy z czegokolwiek nas wyleczą, depresji, układ nerwowy, z tym jeszcze niestety musimy poczekać. A jeżeli mamy czekać, można wejść do kuchni i zamarynować sobie, zamrozić lub ususzyć fajnego grzyba, bo święta w polskiej kuchni bez grzybów to święta stracone.
1: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: kocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Moi mili, ja się z wami bardzo czule żegnam i mam nadzieję w dzisiejszej audycji Ładocha na pożarcie, że nie zapędziłam was w czarcie kręgi. Tak, bo nie tylko w przysłowiach i powiedzonkach, ale również w wierzeniach grzyby miały swoje zasadne miejsce i podobno rosły tam, gdzie uderzał piorun. Mam nadzieję, że będziecie rośli w siłę, w entuzjazm i w kulinarne inspiracje jak grzyby po deszczu, ale zostawię was z jeszcze jednym powiedzonkiem. Grzyb bez korzenia, człowiek bez sumienia. No i co to dzisiaj znaczy? Zostawiam was z tym. Miłego weekendu, smacznego i adios.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
10: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
11: Jest 13, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
12: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiemy, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
11: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zdarzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest całkowicie zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek świata, który opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na 4. miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
13: Piękna sobota za oknem, więc powiedz mi, jakie masz plany na dalszą część soboty?
11: Na dalszą część soboty tak. Odpoczywać w końcu weekend.
13: No ale jakoś może na dworze, co? Bo taka piękna złota polska jesień.
11: A można się
13: wybrać. No bo ja wiem, że dzisiaj ma być w ogóle turbo ciepło. Ja jeszcze tak sprawdzę szybko. Mój telefon mówi, że już jest 19 stopni, a dzisiaj w porywach 22 stopnie.
11: To się zgadza.
13: Także drodzy Państwo, w sobotę korzystamy, ale oczywiście robimy to przy najlepszych polskich hitach. Antonina Van Dessel, dzień dobry w sobotę 3 października.

To był Oskar Cyms, który lubi bez końca, a na Podhalu wielki jesienny powrót. Owce schodzą z hal, no a wraz z nimi bacowie i uchasi. Ruszają jesienne redyki, czyli jedna z takich chyba najbardziej charakterystycznych górskich tradycji. No i dzisiaj między innymi Ochotnica Górna i Rabka, jutro Siwa Polana i Zakopane. Więc jak jesteście w okolicy, to warto zobaczyć to widowisko. No i wygląda na to, że owce właśnie kończą sezon All Inclusive w górach. No i czas wracać na niziny, moje drogie. SK2.

Numer idealny. Pod sobotnie sprzątanie. Dede Negra, Kawałek podłogi. A za moment duet piękny, idealny. Kuba i Kuba. I chłopaki, słuchajcie, to jest numer jeden wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki, więc za chwilkę posłuchamy, ale ja przypominam, że już teraz kolejne notowanie w kolejny piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka i wasze głosy mają znaczenie. No i zobaczymy, co w przyszłym tygodniu będzie numerem jeden. Ja zachęcam do głosowania sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka. Tam wybieracie, co najbardziej wam się teraz słucha i co najbardziej wam się podoba. A już teraz wasz wczorajszy numer jeden, Kuba i Kuba, chłopaki.

0: numer z przepiękną gitarą Hej i Zazdrość. I są takie momenty, kiedy wszyscy albo siadają przed telewizory, albo idą na stadion oglądać mecz. No i wczoraj na PGE Narodowym w Warszawie mecz Polska-Rumunia. I co tam się działo? Słuchajcie, ja fanką piłki nożnej nie jestem, to wiecie. I jakimś sportowym świrem też nie. No ale jak są takie mecze, to oglądam i ja. No i powiem wam, naprawdę tam się działo. I 6-0. No po prostu rozwaliliśmy system i pokonaliśmy Rumunię w pięknym stylu. No i takie mecze, no to można oglądać i ogląda się z przyjemnością. I gratulacje dla Polski i oby tak dalej, panowie.
1: SK2. Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: Muniek i jego pola na kilka chwil przed godziną 14 w Radiu SK2. Po 14 muzycznie na start Vixen, Sylwia Grzeszczak i Piersi. Ale oprócz tego po 14 powiem wam troszeczkę świeżych plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka i będzie też o papierze toaletowym. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Bartek Ważny, zapraszam. Bielskie Centrum Kultury z kolei zaprasza na koncert Akcja i Gra Muzyka, podczas którego usłyszymy muzykę polskich filmów i seriali. To nie tylko koncert, ale prawdziwa podróż sentymentalna przez najpiękniejsze motywy muzyczne z polskich filmów i seriali. Na scenie zabrzmią utwory, które wzruszają, bawią i na stałe wpisały się w historię polskiej popkultury. Wydarzenie 14 listopada w sali widowiskowej Starostwa przy ulicy Brzeskiej 41.
17: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu. 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy. Po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak prognozują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów.
18: Będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj jak przyjechali, ale no, będzie inny na pewno mecz. Nie jest to łatwy teren.
17: Podkreśla pomocnik kadry Piotr Zieliński. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny już opuścił zgrupowanie.
0: Jakie jest twoje ulubione jesienne danie?
19: Moje ulubione jesienne danie? Nie wiem, ja to tak przez cały rok lubię jeść te same rzeczy. Pierogi mamusi są najlepsze, zawsze i wszędzie, niezależnie od pory.
0: O, i pewnie mamusia słucha, to pozdrawiamy w takim razie. Pierogi najlepsze i dobre na wszystko, z dynią na przykład mogą być jesienne.
19: Można zaszaleć, proszę bardzo.
0: No na przykład. Pora obiadowa, więc o jedzeniu rozmawiamy i trochę jedzeniu jeszcze będzie. Antonina Van Dessel, dzień dobry po godzinie 14 w sobotę. Zaczynamy.
2: 100% polskich hitów.
1: Polskich hitów.
2: SK2.
20: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Perfekt i kołysanka dla nieznajomej miało być o ploteczkach z naszego polskiego show biznesowego podwórka. No to będzie. Słuchajcie, Quavo na Fide dostał wyjątkowe wyróżnienie. Jako pierwszy raper w historii odebrał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. I co ważne, my oczywiście byliśmy na miejscu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Quavo odbierał medal i jak wyglądała cała ta uroczystość, no to wbijajcie na nasze media społecznościowe. Tam mamy dla Was zdjęcia, filmiki i kulisy tego wydarzenia. Polecam, bo to naprawdę wielkie, wielkie wow. A dodatkowo tego dnia złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis otrzymał z zespołu Lady Punk Pana Sewicz i Pan Borysewicz. Także dwaj panowie z Lady Punk też dostali, więc wbijajcie i oglądajcie. SK2. A już teraz Daria Zawiałow i Punk Fu w SC2.

Doda i jej katarzis, a u nas w domach powoli pora obiadowa. I pomyślałam sobie, że troszkę o jedzeniu. Słuchajcie, pizza z kebabem została szwedzkim hitem. I internet ostatnio trochę się tym zachwycił, ale sprawa wygląda nieco inaczej. Pizza z kebabem rzeczywiście jest w Szwecji bardzo, ale to bardzo popularna, ale spokojnie, znajdziecie ją w menu, tylko że numerem jeden są nadal szwedzkie klopsiki. A Szwedzi naprawdę potrafią zaskoczyć, no bo w ich kuchni znajdziemy m.in. ryby, śmierdzące jakieś śledzie, krewetki, kiełbasy z renifera, a nawet burgery z łosia. Ale wróćmy do pizzy, no bo tutaj zaczyna się zabawa. Pomyślałam sobie, że rzucę wam wyzwanie i pytanie. Gdybyście mieli wymyślić najbardziej polską pizzę, to co by na niej wylądowało? Może ogórek kiszony, może oscypek, a może schabowy na środku? Ja czekam na wasze pomysły. Dzisiaj pójdźmy w wodze kulinarnej fantazji. Dawajcie znać na radiowego messengera, piszcie i wysyłajcie głosówki. Z czym waszym zdaniem byłaby taka najbardziej polska pizza? No, zobaczymy, jakie macie pomysły. SK2.

0: To była Marisa. Będzie pięknie i będzie pięknie w waszych odpowiedziach na radiowym messengerze. Pytam słuchaczy Radia SK2, z czym waszym zdaniem byłaby najbardziej polska pizza? No bo Szwedzi pokochali pizzę z kebabem, a jaką chcieliby mieć Polacy? No i słuchajcie, Maciek pisze, że pomysł na polską pizzę oczywiście, że z pierogami ruskimi albo z bigosem. No powiem tak, z tym bigosem, z kapustą, to bardzo ciekawe. No, myślę, że takie specyficzne połączenie, ale ciekawa jestem. A Asia nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, z czym Asia zjadłaby taką polską pizzę.
1: Najbardziej polska to z kurkami.
0: No i tutaj się zgodzę. O kurkach nie pomyślałam, ale przypomniałaś mi, że sezon na kurki trwa. I pizza z kurkami, a zresztą wszystko z kurkami jest pyszne. I to bardzo dobry pomysł. A słuchajcie, za chwilę muzycznie też trochę o jedzeniu. Kasia Kowalska, pieprz i sól. No bo żeby ta pizza była dobra, to trzeba ją doprawić.
2: SK2. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Za chwilkę wybije 15, to była Edyta Górniak, to nie ja. A 15 to muzycznie na start Kasia Popowska, Bajn i Sanach. A dodatkowo zrobi się bardzo jesiennie, no bo pogadamy sobie o jabłkach, cynamonie i takim dosyć nietypowym cieście. Koniecznie zostańcie z nami, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Weekend, sobota w pełni, godzina 15 na zegarach, Antonina Wandesel i Radio SK2, gdzie gramy Wam w 100% polską muzykę. Na początek obiecana Kasia Popowska i Przyjdzie taki dzień. Dzień dobry, już takie popołudniowe, zapraszam i jedziemy z tą muzyką.

0: To była Margaret i Prima Ballerina i teraz temat trochę przyziemny, ale taki, który dotyczy absolutnie każdego. Ile można wydać na papier toaletowy? No okazuje się, że całkiem sporo. Według pewnych wyliczeń jedna osoba może zużyć nawet 144 rolki rocznie. No i właśnie dlatego ponoć coraz więcej osób mówi, że może czas przesiąść się po prostu na wodę. Czyli bidet, bidetka albo toaleta z funkcją mycia potrafią mocno ograniczyć zużycie papieru. Czyli oszczędzamy pieniądze, no i produkujemy zdecydowanie mniej śmieci. A jeśli naprawdę można na tym oszczędzić kilkaset złotych rocznie, no to chyba najwyższy czas, słuchajcie, przestać spuszczać pieniądze razem z wodą.
1: SK2.
0: A muzycznie już teraz Big Cyc, Rudy się żeni.

Grzegorz Chyży, kochanie, to ja. Miało być o jesiennych wypiekach, to będzie. No bo jak jesień, to wiadomo, jabłka, cynamon i zapach ciasta z piekarnika. Ale szarlotka, no okazuje się, że zanim na dobre zadomowiła się na naszych stołach, to miała całkiem ciekawą konkurencję. I mowa tutaj o melszpejzie, czyli staropolskim słodkim wypieku, który kiedyś był dużo bardziej popularny od szarlotki. I co to jest? To jest taka dawna słodka, w sumie zapiekanka owocowa, przygotowywana z mąki lub czerstwego pieczywa, mleka, jajek, masła i jabłek, czyli samo dobro. Czyli no nasi przodkowie też mieli swoje sposoby na jesienną zachciankę. No i teraz najważniejsze pytanie. Zostać przy klasycznej szarlotce, czy może dać melszpejzowi drugie życie? No bo brzmi to znakomicie.

0: Ja już naprawdę zaczynam się zastanawiać, czy te butelki po napojach to przypadkiem nie są bardziej opłacalne niż jakaś lokata. No bo co chwilę czytam, że ktoś zbiera i oddaje, no i całkiem nieźle na tym wychodzi. Tym razem TikToker zbierał butelki i puszki przez kilka miesięcy, odkładał je, no i zbierał ich tyle, że musiał wynająć dostawczaka. Oddał prawie 700 butelek i puszek, no a w zamian dostał 346 zł i 50 groszy, dokładnie. No i teraz pytanie, może dużo, może mało, tylko ja chcę zapytać, ile kosztował dostawczak? Czy ten biznes w ogóle był opłacalny? No ciekawa jestem. SK2.
1: Reklama. Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
9: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Ale ten czas szybko leci w sobotę. Słuchajcie, już za moment na zegarach godzina 16. No a to był Oskar Cyms, nie musisz się bać. Po 16 Lanbery, Sarsa, Kamil Bednarek. To tylko na początek i oprócz tego porozmawiamy sobie o polskich książkach. Także koniecznie bądźcie z nami w to sobotnie popołudnie i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
19: Bartek Ważny, zapraszam. W Białej Podlaskiej można będzie zobaczyć Koguta w Rosole. To tytuł spektaklu, który zagości na deskach Akademii Bialskiej już dzisiaj. Fabuła opowiada o kilku kumplach zwolnionych z pracy w stalowni. Zastanawiają się teraz, jak wyjść z pułapki życia na zasiłku. Genialnym pomysłem wydaje im się przygotowanie striptease show. Jak im to wyjdzie? Przekonamy się dziś o 17 w Akademii Bialskiej.
0: No i mamy to punktualnie godzina 16 na zegarach w sobotę 3 października. I jest to pierwsza sobota października. Iście jesienna, piękna pogoda za oknem. Antonina van Dessel, dzień dobry i zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania z Radiem SK2 i najlepszymi polskimi hitami.

0: Gabriel Fleszar, Kropla deszczu, a my porozmawiamy o polskiej literaturze. No bo jaka jest najlepsza polska książka w historii? Jeżeli teraz pomyśleliście o Lalce, która jest też na topie, no bo wyszedł serial i film, Panu Tadeuszu albo o Ferdydurkę, no to powiem wam Pudło, moi drodzy. W międzynarodowym zestawieniu The Greatest Books najwyżej z polskich książek znalazło się Solaris Stanisława Lema. I to na całkiem konkretnym, bo 317 miejscu wśród największych książek wszechczasów. Ja przypominam, to są książki z całego świata. Czyli wychodzi na to, że jednak kosmos. Lem poleciał w literacką przestrzeń i zostawił za sobą całą polską konkurencję. No i to dosłownie.
1: SK2.
0: A już teraz piękny duet Sanach i Krzysiek Zalewski. Eviva l'Art.

Bajm i szklanka wody. A dzisiaj sprawdziłam, że mamy wyjątkowe święto. Dzień kasztana. No i z tej okazji oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich kasztanów. Tych małych, tych dużych, tych, które jesienią spadają z drzew, tych, które leżą w kieszeniach, no i oczywiście tych, które czasem, no niestety, spotykamy na swojej drodze. Miłego dnia wszystkim kasztanom, bez wyjątku. No i pamiętajcie, każdy kasztan ma swój orzech do zgryzienia. SK2. Już teraz klasyk Maryla Rodowicz i Małgośka.

0: PRO i wychowany w Polsce, a my teraz troszkę ploteczek z polskiego show biznesowego podwórka. O jednych i drugich ostatnio jest naprawdę głośno. Mowa o Filipie Heizerze i Biance. No są na językach wszystkich, podobnie jak Wokulski i Izabela Łęcka, no bo lalka znowu wróciła na tapet. No i mam dla Was ciekawostkę. Wiecie, że Heizera i Biankę dzieli większa różnica wieku niż Wokulskiego i Izabelę? Filipa i Biankę dzieli około 22 lat, a bohaterów lalki około 20, czyli proszę bardzo, Wokulski i Izabela przegrywają tę konkurencję o całe 2 lata. No i to się nazywa plotki, co?
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: piękny, romantyczny i taki wprawiający w jesienny nastrój numer od Edyty Bartosiewicz, ostatni, a my zbliżamy się do godziny 17. Po 17 na początek Sylwia Grzeszczak, Budka Suflera, Oskar Cyms z Karlą Fernandez. Więc trochę romantycznie, trochę Was rozbudzimy, tak w sam raz pod jesienne klimaty i sobotni, no można powiedzieć powoli wieczór.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
6: Kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
0: I mamy to na zegarach punktualnie godzina 17, w sobotę 3 października. Za oknem piękna pogoda, słońce widzę jeszcze świeci. Także dzisiaj dzień piękny, piękny weekend. Można odpoczywać z polską muzyką, którą my tutaj w SC2 gwarantujemy. Antonina Van Dessel, zapraszam.

0: Ale to jest ładne. Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK2. My dzisiaj dużo o polskim jedzeniu, o polskich smakach, więc skoro jesteśmy już przy nich, no to przypominam Wam o naszej wielkiej zabawie. Najbardziej polski obiad. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj i głosujecie, co według Was jest najbardziej polskim obiadem. Schabowy, może schabowy z mizerią, może rosół, no... Może kotlet mielony, gołąbki, co tam tylko chcecie. Możecie też podać własne propozycje. Głosujecie na danie główne i zupę, ale piszecie też, dlaczego to właśnie Wy powinniście zasiąść z nami na takim uroczystym obiedzie, który już 7 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będziemy tam my, ekipa Radia SK2 i będzie Daria Ładocha. Co możecie jeszcze zgarnąć? Wyjazd do Warszawy, nocleg dla dwóch osób, 500 zł kieszonkowego, no i udział w tym najbardziej polskim obiedzie w loży VIP. No jak się zgłosić? Powiedziałam, sk2.pl, zakładka Wygraj, najbardziej polski obiad. No to co? Skusicie się?
1: SK2.
0: A teraz klasyk, kombi i pokolenie.

Lanberry Trips, dzięki, że jesteś. Ja wam powiem teraz o bieganiu, dlatego że ono jest ostatnio naprawdę na topie. W większości dużych miast w Polsce praktycznie co weekend jest jakiś bieg. A to półmaraton, albo jakiś maraton, albo bieg na piątkę, na dziesiątkę. No ludzie trenują, nabijają kilometry i walczą z czasem. A tymczasem w Teksasie, czyli za oceanem, ktoś postanowił powiedzieć spokojnie, bez przesady. I tam zorganizowano bieg na 500 metrów. A żeby uczestnicy się za bardzo nie zmęczyli, no to po drodze czekały kawa, pączki, a nawet przerwa na papierosa. No i pomyślałam sobie, że to jest bieg dla mnie. 500 metrów, pączek na mecie i człowiek wraca do domu z poczuciem, że no sport został na dzisiaj odhaczony. SK2. A teraz Mira Fiori od Artura Rojka.

0: Lucky Love, Chłopaki nie płaczą. A ja przeczytałam, że można pokazać Polskę w jednym krótkim filmie. Słuchajcie, Szwajcar Luz Polokaj właśnie znalazł na to sposób. Zamieścił w jednym filmie pierogi, grzybobranie, parawany nad Bałtykiem, polską babcię, trzepanie dywanu, wesele, no i to po prostu, czyli wszystkie rzeczy, które widząc, Polak mówi, no przecież, że tak. No i film podbija internet, bardzo dużo komentarzy z Polski, ma już miliony wyświetleń i coś czuję, że gdyby dorzucił jeszcze na przykład kolejkę do lekarza i takie pytanie standardowe w święta, a kiedy ślub, no to mielibyśmy już komplet.
1: SK2. Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat.

0: trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Za chwilkę godzina 18, to była Anna Jurksztowicz, stan pogody. Stan pogody na weekend, na szczęście mamy bardzo dobry, jest to piękny weekend w całej Polsce, słoneczny, więc korzystajmy jeszcze jutro, żeby naładować się pozytywną energią na cały nadchodzący tydzień pracy. Po godzinie 18 na start Dawid Kwiatkowski z Margaret, później Ci opowiem, czyli duet idealny. Antonina van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki, trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9, pa.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: Ha, no wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Podlaska 2. Biała Podlaska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę.
8: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz mi

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które dalej?

0: 2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: SK2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę